0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A matuju. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod

0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek tego wydania Centrum Poznania.
0: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Postanowiłem zapytać mieszkańców, jak radzą sobie z upałami.
2: Każdy ma swoje metody. Najlepiej dziś się schłodzić albo, nie wiem, wentylator, aklimatyzacja.
1: Widzę, ciemne okulary są.
2: No, muszą być.
1: Ale w Poznaniu gdzie się schronić przed słońcem?
2: Nie wiem, bo ja wyjeżdżam na działkę.
1: Pani na działce, pod
2: tak,
1: Poznaniem?
2: Ja pod Poznaniem, tak. Także ja tam będę.
1: A co, hamaczek pod drzewkiem?
2: Raczej tak, pod drzewkiem, chociaż też może być ciepło, więc zazwyczaj pod wentylatorem.
3: Jak sobie radzić? Pić dużo płynu, w klimatyzacji szukać. Chyba to jest rozwiązanie.
1: Dzień dobry. Widzę, że pan ma ogromny kapelusz na głowie.
4: Dzień dobry. Oczywiście.
1: Pan jest przygotowany.
4: Jestem zdecydowanie przygotowany. Jest bardzo przyjemnie, jestem zacieniony, jest chłodno, a przynajmniej na tyle chłodno, na ile się da.
1: Skąd ten kapelusz? Bo zwraca pan uwagę poznaniaków, poznanianych.
4: Po prostu. Przede wszystkim wygoda. Przede wszystkim szerokie rondo pozwala nie być rażonym przez słońce, bo czapka z daszkiem nie pomaga. Według powszechnych przekonań pomaga, ale według mnie nie pomaga. Więc jest przyjemnie, chłodno, może też trochę stylowo, ale przede wszystkim praktycznie.
1: No ale są też ciemne okulary, widzę.
4: Tak, oczywiście, na wszelki wypadek.
1: Ale w pana przypadku długi rękaw, nawet kurtka jeansowa.
4: Tak, żeby unikać opalenia, poparzenia słonecznego, przede wszystkim zdrowie.
1: I co jeszcze robić, gdy tak gorąco, gdy żar leje się z nieba?
4: Przede wszystkim krem z filtrem, 50 w torbie, tak. Cały czas.
5: Powiem panu tak szczerze, że no na pewno trzeba się ubrać jakoś lekko, to jest pierwsza rzecz. No i najlepiej to wyjechać z miasta, bo zazwyczaj to jest betonoza.
1: Jeśli chodzi o ubiór, widzę, klapersy są, tak?
5: Okulary. No są. Są klapersy, są okulary, jest tlen.
0: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
6: Jak sobie radzimy? Ochładzamy się, pijemy wodę.
1: Żar leje się z nieba w Poznaniu. Widzę, woda jest?
7: Oczywiście, że jest. Przed chwilą kupiona.
1: I jak sobie jeszcze radzić podczas takich ekstremalnych temperatur?
7: Chować się w cieniu przede wszystkim. W momencie, kiedy są największe upały, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby.
1: A co z ubiorem? Widzę, że okulary ciemne są przede wszystkim.
7: Tak, tak. Słońce dzisiaj dość mocno świeci. Ubiór, no, możliwie cienki. No. Choć też trzeba uważać na oparzenia słoneczne, oczywiście.
1: Czyli krem z filtrem.
7: Tak, no ja obecnie nie mam na sobie, nie jestem przykładem w tym aspekcie, ale tutaj polecam jak najbardziej.
8: Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Upały niosą poważne ryzyko oparzeń słonecznych oraz udaru cieplnego. Zwykle objawy oparzenia obejmują zaczerwienienie skóry, ból, wrażliwość na dotyk, świąt, a w cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem oraz ból głowy, gorączka, nudności i zmęczenie. Udar cieplny objawia się podwyższoną temperaturą ciała lub wysoką gorączką, bólami i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami oraz zaburzeniami stanu psychicznego i zachowania. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się powyższych dolegliwości, należy unikać słońca w ciągu dnia, szczególnie między godziną 10 a 14 oraz nosić ubranie, które zasłania ciało. Niezbędna jest ochrona głowy, oczu, jak i skóry. Poza tym należy dobrze się nawadniać. W przypadku rozległych oparzeń lub objawów udaru cieplnego należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Absolutnym sygnałem alarmowym świadczącym o głębokim oparzeniu trzeciego stopnia jest brak czucia w miejscu urazu oraz widoczna martwica skóry. Więcej informacji o tym, jak chronić się przed upałem i jak reagować w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania słońca, można znaleźć w poradniku pacjenta NFZ.
1: Jak przetrwać takie wysokie temperatury w mieście, tu w Poznaniu?
7: Chronić się w cieniu, korzystać z tego, że mamy tutaj trochę różnego rodzaju parków czy innych terenów zielonych. Nie ufać wyłącznie tutaj betonowym nawierzchniom.
1: Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek apeluje.
9: Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo, o zdrowie naszych seniorów, naszych dzieci. Wszyscy musimy zadbać też jako pracodawcy o warunki pracy dla ludzi pracujących. I myślę, że jeżeli wszyscy o to zadbamy, to jesteśmy w stanie te dni przetrwać bez żadnych przykrych niespodzianek. To się sprowadza często do bardzo takich prozaicznych czynności, bo kiedy jest bardzo gorąco, to chcemy też podlać nasze ogrody, ale to niekoniecznie musi być dobry pomysł, aby przez cały dzień na nasze ogrody lała się woda, bo oczywiście dostawy wody przez akwanet są zapewnione, ale jeżeli wszyscy nagle zaczną w sposób nieumiarkowany podlewać swoje ogrody, to gdzieś to ciśnienie wody może być po prostu mniejsze, a ona może być wtedy niezwykle potrzebna. Więc z takim apelem też do naszych mieszkańców, do państwa wychodzimy. Miasto Poznań pamięta przede wszystkim o swoich mieszkańcach i mieszkankach, ale również pamiętamy o zwierzętach. Poprosiliśmy o działania adekwatne do tej sytuacji zarówno schronisko, jak i nasze zoo, ale też apel do wszystkich mieszkańców, żeby pamiętać również o tym, tak? O naszych pupilach, czworonogach, zwierzętach, które też to będą dla nich bardzo trudne dni i aby też o tym pamiętać.
10: Pamiętajcie, że można skorzystać z naszych zdrojów wodnych i mgławic. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Zdroje wodne to urządzenia, z których wypływa poznańska kranówka, czyli bardzo wysokiej jakości woda do picia, do tego chłodna, co ma znaczenie w upały. Mamy takie urządzenia typu 3 w jednym. One pozwalają napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. I one znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy Starym Zoo w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego. Mamy także takie zdroje wodne starszego typu, różnego kształtu urządzenia. Je Państwo znajdziecie na Starym Rynku. To są m.in. w kształcie lwów, tak zwane lwy oligoceńskie, a także przy pomniku Bamberki. Mamy zdroje na ulicy Święty Marcin 27 grudnia, przy ulicy Wieniawskiego czy na Placu Wolności. To są urządzenia często będące własnością innych instytucji, jak na przykład ZDM, a przez naszą spółkę eksploatowane. Inny sposób na przetrwanie w mieście w czasie upałów to tak zwane mgławice. To są z kolei urządzenia, które po wciśnięciu przycisku rozprowadzają przyjemną, chłodną mgiełkę, a zużywają przy tym niewiele wody. I je można znaleźć w takich miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Pamiętajmy o tym, że można skorzystać z tych mgiełek, ale przy tak ekstremalnych temperaturach na pewno najlepszym wyjściem będzie unikanie upałów, unikanie otwartego słońca. Co więcej, pamiętajmy też, że jeżeli wszyscy w tym samym czasie zaczniemy napełniać baseny, podlewać rośliny, to ciśnienie w sieci nieuchronnie spadnie. Dlatego nawadnianie zieleni zaplanujmy albo na wczesny poranek, albo na późny wieczór lub nawet noc, jeżeli jest taka możliwość, na przykład przy systemach automatycznego nawadniania. To pomoże nam wszystkim uniknąć takich sytuacji jak bardzo niskie ciśnienie, a w ekstremalnych sytuacjach może nawet brak wody w kranie. Również jeżeli chodzi o podlewanie, utrzymanie ogrodów, róbmy to odpowiedzialnie, zwłaszcza w czasie tych ekstremalnych upałów.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a tymczasem jeśli już mówimy o wodzie, to teraz zajrzymy na Termy Maltańskie.
11: Termy Maltańskie na całe lato przygotowały atrakcje dla poznaniaków, zarówno tych mniejszych poznaniaków, jak i całych rodzin, jak i też tych starszych. Marianna Osyra, Termy Maltańskie. Zapraszamy na plażę, będą się odbywać przez cały lipiec i przez cały sierpień animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, kilka razy dziennie w basenie takie zajęcia fitness, które nazywamy Aquadance, a oprócz tego czekają na Was wszystkie nasze baseny, plaża i nowa plaża, nowa część plaży, którą otwieramy również na początku wakacji, to kilkaset metrów kwadratowych położonych z widokiem na Jezioro Maltańskie. Będą tam dodatkowe atrakcje, takie jak wodny tor przeszkód dla dzieci, zraszacze i nowe miejsce po prostu do relaksu, do wypoczynku. Baseny kryte, czy cała hala akwaparku oczywiście będzie czynna. Latem otwieramy ją dla Was już od godziny 8 rano. Do tej pory to była 9, więc dla tych, którzy chcą już od rana skorzystać z naszych atrakcji, no to jest pewnie bardzo dobra informacja. Natomiast no nie ukrywajmy, największą atrakcją latem są te baseny wypływowe, baseny zewnętrzne i zjeżdżalnie zewnętrzne. Wszystkie są czynne, również ta najdłuższa, Dzika Rzeka Zewnętrzna, 166-metrowa, także zapraszamy również do strefy dmuchańców, która przyciąga najmłodszych. Dla starszych mamy przygotowaną strefę saun. Do tej pory był to Świat Saun. Od 15 czerwca otworzyła całą nową przestrzeń na poziomie -1. To jest ponad 800 metrów kwadratowych przestrzeni więcej z 4 nowymi saunami i kilkoma miejscami do relaksu, do wypoczynku. Całość jest pomyślana w ten sposób, że sauny, łaźnie parowe są w takiej strefie określonej jako Świat Żywiołów. Jest to sauna ogień, sauna ziemia, sauna powietrze, łaźnia woda i łaźnia hama. Sauna japońska Ganbanyoku, która wycisza, w której są również, czy będą koncerty na misach tybetańskich. Jest pokój imersji, gdzie można się wyciszyć i duża atrakcja, przepiękne pomieszczenie, czyli tężnia solna. trochę klimat jak z Ciechocinka, ale no tutaj polecamy, bo można tam głęboko odetchnąć. Ja myślę, że podkreśliłabym to, że przez całe lato w Termach Maltańskich będzie klimat związany z jaskiniowcami, taki prehistoryczny, jakby ubieramy naszą plażę w takim kostiumie prehistorycznym, który podkreśla to, że termy są miejscem, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy i bardzo zależy nam na tym, żeby podkreślić to, że nasza plaża termalna, wszystkie nasze atrakcje mają skłonić Państwa do tego, żeby odłożyć telefon, nie sprawdzać powiadomień co chwilę, tylko oddać się takiemu nurtowi dzikiej zabawy. Wiadomo, że dzieci od razu pobiegną na zjeżdżalnię, rodzice położą się na leżakach, ale bardzo zależy nam na tym, żebyście właśnie tutaj odcięli się, wylogowali się z tego świata cyfrowego, trochę zdecydowali się na taki detoks od ekranu podczas pobytu u nas, usiedli sobie w samochodzie Flintstone'u, bo to jest jedna z nowych atrakcji na plaży, takich sezonowych. Nasza scena zmieni się w jaskinie. Zobaczycie również u nas taki telewizor, jak u Flintstone'ów. Także będzie sporo takich atrakcji nawiązujących do tego świata prehistorycznego, który da dodatkową zabawę, mamy nadzieję, taką dodatkową radość podczas wizyty.
1: A w naszym magazynie kolejny temat. Powiemy o budowie oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu. Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
12: Podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy bezpieczeństwo pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Autorzy tego projektu wskazują, że budowa brakującego oświetlenia ulic na terenie osiedli Łuszyna, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Starołęka, Mimikowo, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki poprawi komfort użytkowania dróg. 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED zostanie zamontowanych po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji numer 13. Obecnie trwa opracowywanie czasowej organizacji ruchu, a w drugiej połowie lipca wykonawca przystąpi do prac budowlanych.
1: Całkowite koszty inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Czas na centrum Poznania.
13: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy.
1: Startują wakacje, więc to doskonała okazja, by wybrać się do tego muzeum. Teraz przypomnienie, to już ostatnie dni głosowania na Drzewo Roku. O ten zaszczytny tytuł walczy także poznański Dąb Krzysztof. Nasz kandydat aktualnie znajduje się na trzecim miejscu, jednak wiele może się jeszcze zmienić. Wszystko w rękach poznaniaków i poznanianek. Głosowanie potrwa do 30 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca.
0: Rock Radio 105,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek dłuższa rozmowa. Zagościł dziś u mnie
14: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Upalne i suche dni zwiększają ryzyko pożarów w lasach.
14: Jeśli spojrzelibyśmy na przyczyny powstawania pożarów, to wciąż ponad połowa tych pożarów to jednak człowiek poprzez swoje nieumyślne najczęściej zachowanie. Jednak duży procent to również podpalenia, więc ważne jest to, jak my szanujemy naszą przyrodę i jak my jako ludzie zachowujemy się i czy nie narażamy siebie, innych, ale także całego ekosystemu na tak wielkie straty pożarowe, bo kilkanaście hektarów lasu to raz, że spalona przestrzeń, zieleń, ale to także setki, jak nie tysiące ton substancji chemicznych, szkodliwych, które przedostają się do naszej atmosfery. To także duże zużycie wody, które jest potrzebne przecież do obrony takiego lasu czy przestrzeni leśnej podczas walki z pożarem, więc to naprawdę duży wysiłek dla całego ekosystemu, który cierpi po prostu. I to jedna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać, że pogoda, a szczególnie upały, nie pomagają nam wszystkim. I tak jak my jako ludzie chronimy siebie przed narażeniem na promienie słoneczne, na wysoką temperaturę, na jakieś odwodnienie, czy bronimy się przed udarem cieplnym, tak samo strażacy muszą bronić cały system w zasadzie ochrony przeciwpożarowej i przygotować ten system przed pożarami lasów. Musimy obronić nasze lasy przed pożarem. I tutaj wespół z leśnikami, z lasami państwowymi oczywiście przygotowujemy się. W Wielkopolsce kilkadziesiąt różnych rozpoznań pożarowych w lasach jest już za nami. To przygotowanie prewencyjne, czyli przygotowanie i sprawdzenie dróg, zbiorników przeciwpożarowych, to jedna sprawa. Ćwiczenia, które odbywaliśmy także poza granicami kraju, żeby być przygotowanymi na te najbardziej ekstremalne scenariusze, to również za nami.
0: O tym się mówi.
14: Dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie widząc prognozy pogodowe, a wiemy, że wiosna nie była obfita w deszcze i w Wielkopolsce już doszło do 250 pożarów lasów, gdzie w zeszłym roku było to około 200. Najwięcej mamy pożarów takich do 1 hektara, bo strażacy z leśnikami są w stanie opanować szybko takie zagrożenie. Jednak te upały nie spowodują, że to ryzyko powstania pożarów w lasach będzie mniejsze, więc tutaj ponownie rozpoznajemy zbiorniki wodne, bo niestety w Wielkopolsce brakuje wody. Niestety te zbiorniki wysychają i trzeba znaleźć pewną alternatywę, tak by być przygotowanym właśnie na wielkopowierzchniowe pożary lasów. Najgroźniejsze to te pożary wierzchołkowe, czyli te, które przenoszą się w koronie drzew. Silne wiatry, niska wilgotność ściuły leśnej, wysokie temperatury nie pomagają. Mamy taką zasadę 30, to znaczy jeśli mamy temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, wilgotność poniżej 30%, no to są idealne warunki do tego i prędkość wiatru, która rozprzestrzenia się powyżej 30 km na godzinę, to te 3:30 wskazują na takie wysokie, bądź nawet można powiedzieć ekstremalne ryzyko pożarowe w lasach, jeśli w danym dniu występuje właśnie taka zbiorowość 30, powiedzmy.
1: A możemy powiedzieć o jakichś tutaj konkretnych miejscach w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, które są najbardziej narażone? Mówię o lasach.
14: Musimy pamiętać, że przede wszystkim każdy las iglasty to idealne środowisko do rozprzestrzeniania się pożaru. W Wielkopolsce północno-zachodnia część, tam gdzie mamy Puszczę Notecką, tam gdzie jest najwięcej lasów iglastych i one są w pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, to tereny najbardziej zagrożone. Taki bardzo charakterystyczny pożar w Wielkopolsce z lat 90. pożar lasów w Potrzebowicach, to dawne województwo pilskie jeszcze, teren dzisiaj mniej więcej pogranicza Czanko-Skoczcianeckiego i Pilskiego.
1: Czyli północna część Wielkopolski.
14: Dokładnie tak. To historia pożaru, który trwał kilka godzin, a w trakcie którego spaliło się 6 tysięcy hektarów lasów. To był najbardziej dynamiczny pożar po II wojnie światowej w Europie i drugi pod względem takiego niebezpieczeństwa i ryzyka pożar, drugi najgroźniejszy pożar w Polsce. 2 tygodnie później paliła się Kuźnia Raciborska. Tutaj ten nasz Wielkopolski był najbardziej dynamiczny. Spaliło się, jeszcze raz powiem, w ciągu kilku godzin 6 tysięcy hektarów. Tam w Kuźni Raciborskiej działania trwały kilkanaście dni. Spaliło się więcej hektarów, ale był ten pożar rozciągnięty. Natomiast tutaj Wielkopolskę uratował deszcz, który powstał. O 16:20 zgłoszenie o pożarze po północy. Silny deszcz, który po prostu ugasił ten pożar. Lata 90. to system, który tworzyliśmy w lasach tak naprawdę. To te doświadczenia wtedy lat 90. spowodowały, że dziś mówimy o zupełnie innym przygotowaniu strażaków i nie tylko strażaków, bo także i lasów państwowych do walki z pożarami właśnie na obszarach leśnych.
1: Może też przypomnijmy słuchaczom, że wielkopolscy strażacy mają doświadczenie w gaszeniu pożarów, tych takich ekstremalnych w Europie, do których dochodziło, bo też wyjeżdżali pomagać.
14: Myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o przygotowanie, szkolenie, ale także taktykę walki z pożarami. Ten system ewoluuje. To znaczy przyzwyczailiśmy się w jakiś sposób, że mieliśmy dość duży zasób wody do walki właśnie z pożarami przez te minione lata i faktycznie ten sprzęt, przygotowanie, pojazdy, to jest coś niebywałego, co się wydarzyło od początku lat 90. do dzisiaj. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który rozwinął się, wszystkie procesy i szkolenia spowodowały, że my dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. I cały czas odpowiadamy na nowe technologie, na to, co nowego w służbie możemy mieć do dyspozycji, dlatego inwestujemy w rozwój. Natomiast po doświadczeniach z akcji zagranicznych, chociażby z Grecji, gdzie teren był trudno dostępny, piaszczysty, gdzie nie było właśnie tak dużego zasobu wodnego, przestawiliśmy troszeczkę to nasze myślenie o strategii i wypracowanej taktyce na właśnie przygotowanie strażaków do indywidualnych działań w takich sytuacjach, gdzie być może będzie ograniczony zasób wody, gdzie nie będzie mógł jechać ciężki sprzęt strażacki, gdzie będzie trzeba się przemieszczać po prostu pomiędzy drzewami w lesie, tak, żeby sprawnie dotrzeć na front pożaru, szczególnie wtedy, kiedy no, wiatr będzie tutaj naszym niesprzymierzeńcem. I dlatego powstały moduły GFFF, które służą do tego, by poza granicami kraju właśnie z ograniczonym zasobem wody, czyli można powiedzieć z takim plecakiem wodnym, gdzie jest kilkadziesiąt litrów wody, z takimi narzędziami ręcznymi przypominającymi dziabki, które służą do przekopania gleby, tak żeby front pożaru dalej przez ściołę leśną się nie rozprzestrzeniał, z pilarkami, które służą wręcz wycince drzew, tak żeby ograniczyć miejsce, czy wyprofilować takie pasy do ograniczenia rozprzestrzeniania się frontu. To jest ta taktyka, na którą stawiamy i śladem Wielkopolski i Lublina, które kilka lat temu sformowały ten moduł, które szkoliły się poza granicami kraju. Dziś w Polsce inwestujemy w kolejne 5 modułów, łącznie jest już ich 7.
1: A my jesteśmy w Wielkopolsce w Poznaniu i rozmawiamy o zagrożeniu pożarowym. Startuje okres wakacyjny. Wakacje kojarzą się z ogniskami, paleniskami. Właśnie tutaj też chyba powinniśmy zaapelować do wszystkich Wielkopolan, mieszkańców, by byli ostrożni.
14: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że jesteśmy po tym okresie wiosennym, gdzie dopiero co skończyliśmy w zasadzie mówić o takich intensywnych działaniach czy zdarzeniach związanych z pożarami traw, ale także pożarami na naszych posesjach albo zgłoszeniami bardziej, które dotyczyły właśnie rozpalenia ogniska blisko zabudowań, blisko budynków, w jakichś beczkach, paleniskach, bo po prostu ludzie wypalali jakieś pozostałości roślinne, czyli w zasadzie bioodpady, tak by to trzeba było nazwać. Więc takie zdarzenia to czas za nami, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie wakacyjnym jesteśmy też w pewien sposób, no chcemy odpocząć i to jest naturalne. Bywa, że zostawiamy ogniska, które są niedogaszone, grille, które powodują przecież ryzyko przeniesienia się ognia, czyli rozprzestrzenienia się, czyli de facto ryzyko powstania pożaru, szczególnie wtedy, kiedy zostawiamy te grille czy paleniska blisko budynków. To jest niezgodne z naszymi przepisami, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową naszych obiektów i trzeba pamiętać, że za ten element bezpieczeństwa pożarowego odpowiada my sami. Strażacy chodzą na kontrolę w naszych domach, to my jako dorośli, jako ci, którzy też czuwają nad naszą młodzieżą, nad osobami niepełnoletnimi, musimy zwracać uwagę na to, czy zachowujemy się bezpiecznie, czy pozostawiamy na przykład miejsce po naszym grillu, ognisku, bezpieczne tak, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia, a w efekcie niepotrzebnego pożaru na naszej posesji.
1: Tutaj chciałbym jeszcze zapytać o sprzęty, bo odnoszę wrażenie, gdy upał za oknem, wtedy te sprzęty, choćby ładowarki telefoniczne, one szybciej się nagrzewają.
14: Wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie wtedy, kiedy są poddane takiemu oddziaływaniu słońca czy ciepła, mogą powodować ryzyko powstania pożaru. Bywa, że zostawiamy nasze urządzenia elektryczne czy elektroniczne na dworze, ale znów bywa, że ładujemy na przykład hulajnogi czy inne urządzenia w nocy, czyli wtedy, kiedy ich nie używamy. To jest niebezpieczne. Nie chodzi mi tutaj o to teraz, żeby straszyć już oczywiście nas wszystkich, że oj, używanie telefonu, tabletu, komputera czy hulajnogi niesie ze sobą od razu ryzyko pożarowe. No tak nie jest, bo to są wyroby, które oczywiście są w jakiś sposób sprawdzane, certyfikowane i one z założenia mają nam pomóc w codzienności. Ale niestety, no znów kiedy spojrzymy na przyczyny powstawania pożarów, na tą statystykę czy na te badania, które prowadzą eksperci w dziedzinie dochodzeń popożarowych, no to okazuje się, że właśnie awarie techniczne oprócz działalności człowieka umyślnej czy nieumyślnej, są tą grupą, która też jest w czołówce, jeśli chodzi o przyczyny powstawania pożarów. Różne awarie techniczne, myślę tutaj nie tylko o dużych przemysłowych halach produkcyjnych, tak, gdzie mówimy o wielopowierzchniowych pożarach, ale także o tych codziennych w naszych domach. Strażacy w Wielkopolsce jeżdżą coraz częściej do pożarów, które są spowodowane ładowarkami telefonicznymi, przegrzaniem się baterii, bateriami, które zapalają się, bo mamy pochowane urządzenia, na przykład w naszych kanapach, sofach, czyli w miejscach, gdzie no, jest materiał łatwopalny. Bywa, że hulajnogi, które pozostawiamy do ładowania, czy to w dzień, czy w nocy, baterie z tych hulajnóg również się zapalają, bo mają jakieś mikrouszkodzenia, tak? I te ogniwa po prostu no, pracują i ta energia, to ciepło, które powstaje, w efekcie powoduje pożar. To są realne zdarzenia, z którymi na co dzień się spotykamy. Może nie zawsze o nich słychać, bo no, niestety w naszym społeczeństwie to jest tak, że jak temat jest dość często monitorowany, to z czasem powszechnieje, czy powszednieje i nie zwracamy na to znów już tak często uwagi. Przecież każdego dnia tak naprawdę na terenie Wielkopolski średnio notujemy od 80 do 100 zdarzeń. Wśród nich bywają wypadki, kolizje. Nie zawsze o nich mówimy, nie codziennie już, bo przywykliśmy do tego. Natomiast to ryzyko pożarowe jest bardzo realne, jeśli chodzi o nasz każdy dom, bo dziś przecież w każdym domu mamy urządzenia elektroniczne, które ładujemy i pozostawienie na przykład takiej ładowarki czy hulajnogi w jedynym wejściu i wyjściu do naszego domu może w efekcie okazać się śmiertelnie niebezpieczne, bo odetniemy sobie jedyną drogę ucieczki. Strażacy apelują do Wielkopolan, do tych, którzy będą przybywali na terenie Wielkopolski podczas wakacji, o rozwagę, o bezpieczeństwo, o to, by zadbać o siebie i by nawet w tym okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy chcemy spędzić ten czas na rekreacji, na takim wyluzowaniu, by jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, o tych podstawowych zasadach, które spowodują, że wrócimy po tym okresie urlopowym, wakacyjnym do codzienności, będąc szczęśliwi, wypoczęci i przede wszystkim bezpieczni, bez niepotrzebnych pożarów, wypadków i innych zagrożeń dla każdego z nas.
1: Na naszej antenie apelował
14: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Bardzo dziękuję.
1: Kolejny temat w naszym magazynie, a dokładnie apel poznańskich policjantów.
15: Rozpoczął się okres letni, a także czas upałów. Pamiętajmy, że niebezpieczne, nawet śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, a pozostawianie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są naprawdę niebezpieczne, dlatego rokrocznie apelujemy, także teraz, aby nie zostawiać kategorycznie w samochodzie nawet na chwilę dzieci zwierząt. Przy upałach wewnątrz zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie.
0: To warto wiedzieć.
15: Lekko uchylone szyby czy miska z wodą pozostawione dla psa sprawy naprawdę nie załatwią. Temperatura może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do tragedii. A wobec tego, widząc pozostawione w pojeździe dziecko, reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wcześniej warto rozejrzeć się za właścicielem samochodu, który może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem uważnie słuchajmy oraz wykonujmy polecenia osoby, która obsługuje numer alarmowy bądź policjanta. Być może usłyszymy polecenie, aby dla ratowania życia wybić szybę w samochodzie. Jeżeli to możliwe, zostańmy na miejscu do czasu przyjazdu służb czy pojawienia się właściciela pojazdu. W przypadku, gdy doszło do narażenia życia lub zdrowia dziecka, na przykład w przypadku właśnie omawianym, gdyby dziecko wyszło z pojazdu na ulicę lub gdyby pozostawało w nagrzanym, szczelnie zamkniętym samochodzie, wtedy wobec rodzica wszczęte zostałoby postępowanie z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z popełnieniem przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia dziecka, na którym miał obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Najważniejsze jest ludzkie życie, ale warto i trzeba pamiętać także o zwierzętach. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi wówczas mandat, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.
1: Przypomnę o tym wszystkim, mówił na naszej antenie podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
0: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: A na początek kuratorium oświaty w Poznaniu. Wakacje ruszyły.
16: ruszyły.
17: Izabela Libertię-Droszkowiak, wicekurator oświaty.
1: Wielkopolscy uczniowie będą z pewnością wypoczywać na koloniach, na półkoloniach, które odbędą się również w Wielkopolsce.
17: I w tej chwili w naszej bazie wypoczynku mamy zgłoszone już 1585 różnych form wypoczynku, czyli półkolonii i kolonii. I weźmie w nich udział razem 55 600 dzieci. I to jest informacja na początek wakacji.
1: Zasłużone wakacje startują. A czego by Pani życzyła uczniom, uczennicom właśnie naszych wielkopolskich szkół?
17: Życzyłabym im dobrej pogody, resetu, pobycia offline, spędzenia czas z przyjaciółmi, z rodziną, tak żeby wypoczęci wrócili na początek roku szkolnego.
1: Wakacje to czas wypoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie również na łonie natury, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
18: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby takie jak właśnie policja, straż państwowa, pożarna, straż leśna co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie straży pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, quadami, krosami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy były od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
14: Mamy w Wielkopolsce wakacje. To radosny czas, szczególnie dla naszej młodzieży, dla dzieci, ale oczywiście czas, kiedy Straż Pożarna zwraca szczególną uwagę na miejsca wypoczynków, na te przestrzenie, w których i młodzież, i dorośli odpoczywają. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków. Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali. Ryzyko pożarowe istnieje przez cały rok i to nie jest tak, że tylko okres grzewczy jest najbardziej zagrożonym czasem. Więc te czujki, kolejne z tych obowiązków dla kolejnych, można powiedzieć, obiektów wszedł w życie. I dobrze, że to się stało przed okresem wakacyjnym. Im szybciej, tym lepiej z punktu widzenia strażaka. Natomiast oczywiście sam okres wakacyjny to dość charakterystyczne zdarzenia, w których też w minionych latach interweniowaliśmy strażacy, więc przestrzegając przed tym, co może się zdarzyć, pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą. Jeśli chodzi o dorosłych, niestety wiele tych tragicznych sytuacji jest efektem tego, że czy to jakaś nieuwaga, nieroztropność, ale także spożycie alkoholu powoduje, że no niestety nawet strażacy nie są w stanie uratować człowieka, który po prostu się topi lub było już za późno na wyciągnięcie go z wody i na skuteczne udzielenie pomocy. To także ryzyko pożarowe w lasach i na różnych innych przestrzeniach, bo przecież jest pora sucha, jest upalnie, ta wilgotność spada powietrza, do tego silne wiatry, więc to kolejna grupa zagrożeń, ale także w samych gospodarstwach, gdzie dochodzi do wypadków, gdzie nasza młodzież też chce pomagać przy różnych zbiorach, ale nie zawsze dzieje się to właśnie z takim bezpieczeństwem i higieną, można by powiedzieć, pracy, czyli z takimi podstawowymi zasadami, które powinny towarzyszyć, więc tutaj też ta uwaga w kontekście gospodarstw rolnych i tam, gdzie będziemy przebywali na wsi, ale też kwestia wypoczynku, sprawdzanie, kontrolowanie obiektów tuż przed rozpoczęciem takiego wypoczynku, czyli zorganizowanej formy dla dzieci i młodzieży odpoczynku, wyjazdów, więc kontrolę obiektów, ale także sprawdzanie lasów, gdzie mamy wypoczynki pod namiotami, myślę tu o harcerzach, sprawdzanie tych terenów przed, tak żeby określić, czy jest bezpiecznie, żeby w tym danym określonym miejscu przez organizatora zorganizować taki biwak. tak? To jedna sprawa. Dwa, sprawdzenie podczas już odbywania samego wypoczynku tego terenu. Czy organizator zadbał o punkt przeciwpożarowy, o jakąś drogę, ścieżkę ewakuacji, o zapasowe miejsce na wypadek burz i intensywnych opadów deszczów czy wiatrów, ale także o drzewa, czy nie są suche drzewa w okolicy, które mogłyby przewrócić się i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. To tylko niektóre z elementów sprawdzanych przez strażaków i to wszystko się dzieje. A ponadto oczywiście całe przygotowanie też straży pożarnej do sprzętowe, do burz, do nawałnic, także do innych zagrożeń. To taka codzienność w tym okresie wakacyjnym dla strażaków, ale także no, myślę, że moment, gdzie powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzie no, chcemy przeżyć ten czas bezpiecznie, odpoczywając, korzystając z rekreacji. To jest super, to jest świetne, bo przecież każdy z nas czeka z wytchnieniem na okres urlopowy, ale musimy pamiętać, że no, do wielu zagrożeń, z którymi mają chociażby do czynienia strażacy, tutaj na terenie Wielkopolski, dochodzi dlatego, że człowiek gdzieś tam właśnie no, ma mniejszą uważność na te różne codzienne sytuacje, a w wyniku tego no, dochodzi do niebezpieczeństw, które powodują no, jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego.
1: Bądźmy zatem ostrożni, pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego.
16: Fontanna na terenie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego przeszła remont. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Przeprowadzono tam rozruchy technologiczne instalacji, a udostępnienie tego skweru mieszkańcom planowane jest na początek lipca, zaraz po dopełnieniu formalności. A podczas tych prób sprawdzono poprawność działania wszystkich instalacji, w tym pracy pomp czy też oświetlenia niecki. Dzięki tej inwestycji instalacje niezbędne do poprawnego działania fontanny zostały całkowicie wymienione. Kluczowe były elementy, które na co dzień nie są widoczne, gdyż ukryte w podziemnej komorze technicznej. To tam naprawiono pompy, armaturę sterującą całą atrakcją i przeprowadzono prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. W ramach prac zmieniły się nie tylko mechanizmy czy też instalacje, dzięki którym ta fontanna znów będzie działać, ale wykonane zostały też prace na zewnątrz. W ramach tych prac stare płyty, którymi wyłożona była niecka fontanny, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi granitowymi. W zakres prac wchodziło również dno fontanny oraz nawierzchnia wokół niej. Ponadto wyremontowano betonowy mostek. Zrealizowane prace poprawiły estetykę tego miejsca.
1: Przypomnę, udostępnienie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego planowane jest na początek lipca. Czas na dłuższą rozmowę. Będzie kulturalnie, a zarazem wakacyjnie. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
19: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Właśnie wakacje ruszyły. Co na ten czas przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu?
19: Atrakcji jest bardzo dużo i tych atrakcji jest skierowanych do różnych grup wiekowych, bo zajęcia są od 3 do 15 lat, więc też są bardzo różnorodne, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie dość, że są po prostu właśnie dostosowane do różnych grup wiekowych, to jeszcze mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te zajęcia. No i oczywiście tak, w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przykład będziemy mieć zajęcia takie na przykład skierowane do najmłodszych, do dzieci w wieku 3 lat, więc tutaj będzie spotkanie z Albertem Albertsonem, to jest taki bohater książek dla dzieci, więc tutaj często dzieci mogą się z nim utożsamić, bo to jest taki chłopiec jak każdy tak naprawdę i po prostu łatwo się z nim utożsamić i po prostu wejść w jego skórę, że tak powiem.
1: Te zajęcia odbywać się będą przy Placu Wolności?
19: Tak, dokładnie. Na razie mówię o tych właśnie zajęciach w Muzeum Narodowym, czyli w tym gmachu głównym tutaj w Poznaniu. Oprócz tego też przygotowaliśmy takie zajęcia, które wydają mi się być bardzo ciekawe, bo tutaj dzieci będą mogły trochę nauczyć się historii sztuki, poznać takie pojęcia jak na przykład dywizjonizm czy monotypia. Te zajęcia też będą zakończone warsztatem artystycznym, więc jak najbardziej będzie można wyjść ze swoją własno przygotowaną pracą.
1: Co jeszcze przygotowaliście na ten wyjątkowy czas wakacyjny w Poznaniu?
19: Oprócz oprócz tego właśnie, że oczywiście w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy zajęcia, no to nie możemy zapominać też o innych naszych oddziałach właśnie poznańskich. W Muzeum Sztuk Użytkowych będzie pokaz mody historycznej i też projektowanie własnych strojów. Z kolei w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zarówno będzie można usłyszeć właśnie o samurajach, jak i o Wielkopolanach i o powstańcach, także to też będzie interesująca dawka historii, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego akurat na wakacje. Oprócz tego jeszcze w Muzeum Kultur Świata przygotowaliśmy na przykład, to są tylko oczywiście przykłady, bo całość, tak naprawdę cały harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie Muzeum Narodowego w zakładce Edukacja i tam jest cała, tak naprawdę cały program przygotowany. I w Muzeum Kultur Świata będą przygotowane zajęcia z sypania mandali, czyli coś zupełnie takiego egzotycznego, można powiedzieć. Te zajęcia bardzo cieszą się ogromną popularnością, bo one też odbywają się, można powiedzieć, co jakiś czas w Muzeum Kultur Świata. Naprawdę dużo dzieci jest chętnych, bo to jest sypanie mandali z piasku, a później również przygotowywanie swoich własnych prac.
1: Jednym słowem, zapowiada się bardzo ciekawy czas wakacyjny w stolicy Wielkopolski. W wakacje też z pewnością wiele osób chętnie przyjeżdża do Poznania i odwiedza Muzeum Narodowe w Poznaniu. To nie jest tak, że są wakacje i kojarzą się tylko z wyjazdami, przykładowo nad morze.
19: Oczywiście cały czas mamy zwiedzających, cały czas jest dużo, dużo właśnie grup, też przyjeżdżają grupy zorganizowane, bo to nie jest tak, że to są tylko indywidualne osoby, ale też grupy zorganizowane, zapraszamy właśnie też kolonie, półkolonie. Też przygotowana jest na przykład między innymi taka już trwata wystawa, to właściwie to jest pokaz prac na papierze Wojciecha Weissa, która przyciąga bardzo zwiedzających i to jest gratka dla fanów grafiki. Oczywiście zachęcamy do zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej, bo to oczywiście Jacek Malczewski, znane nazwiska sztuki polskiej, Olga Boznańska, także to też na pewno cieszy się dużą popularnością.
1: A więcej szczegółów można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
19: Tak, oczywiście właśnie wszelkie godziny otwarcia, też jak muzeum funkcjonuje w sobotę, w niedzielę, wszystko jest dostępne na stronie Muzeum Narodowego.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
19: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
0: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie zajrzymy teraz do onkobazy.
20: Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana i to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień, takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 Grudnia 3A w Poznaniu. A tymczasem ruszają prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszają też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. A tymczasem trwa wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ogrodach. Wkrótce roboty rozpoczną się na ulicach Bednarskiej, Grodziskiej i Szamotulskiej.
0: Rock Radio 105,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: i studentów, którzy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki. Wykorzystując sezon letni, wykorzystując moment, gdy właśnie zakończył się rok szkolny, można właśnie odbyć takie dwutygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Od tego momentu ochotnik staje się już pełnoprawnie żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co zatem czeka ochotników? Dokonują ostatnich formalności, to znaczy wypełniają dokumentację, pobierają sprzęt, który będzie potrzebny podczas szkolenia. Następnie czeka ich trening wojskowy. Będą musieli zaznajomić się z podstawą rzemiosła wojskowego. To jest między innymi trening strzelecki, to jest bezpieczne i efektywne posługiwanie się bronią, to jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
1: A pierwszy termin wakacji ZWOT właśnie się rozpoczął. Kolejne terminy już w sierpniu.
2: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Będzie garść propozycji z biblioteki.
3: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. 2 lipca o godzinie 18 zapraszamy Państwa do Filii Sztuki na spotkanie z Pawłem Cieliczko, autorem książki Doktor Poznańskiego Czerwca. To jest opowieść o absolutnie niezwykłym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu, który w czerwcu 56 roku powziął decyzję o wprowadzeniu w szpitalu stanu wyjątkowego. Wysłał wszystkich pacjentów, którzy mogli opuścić szpital, do domów, ponieważ spodziewał się, że jako szpital, jako lekarze będą mieli mnóstwo pracy. Wysłał też przyszłe pielęgniarki na ulicę Poznania, aby tam opatrywały rannych. I dzięki temu jego, tej umiejętności przewidywania też, tych ofiar poznańskiego czerwca prawdopodobnie mamy mniej, ponieważ udało się dużą część opatrzeć i uratować ich życie. A ta karta czerwcowa doktora Granatowicza to nie jest pierwsza karta historyczna w jego życiu, dlatego że on był także lekarzem podczas Powstania Warszawskiego, więc te doświadczenia działania w bardzo niebezpiecznych i nieoczywistych warunkach miał spore. To spotkanie 2 lipca o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Natomiast 7 lipca we wtorek, także o 18, zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie literackie z kryminałem retro, kryminałem Junkier, którego autorem jest Maciej Brzeziński, który będzie naszym gościem. I to jest kryminał, który dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu i w Śremie, więc bardzo wielkopolskie klimaty. Poznaniem wstrząsa fala zbrodni. Przy wszystkich ofiarach zostaje znaleziony tajemniczy przedmiot. Skąd on się wziął? Co ma z tym wspólnego śledczy i w jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę? Tego dowiedzą się Państwo z książki. Natomiast z tego spotkania z Maciejem Brzezińskim dowiedzą się Państwo między innymi o tym, skąd czerpał wiedzę o tym Poznaniu i Śremie sprzed ponad 100 lat i w jaki sposób w ogóle przygotowuje się dzisiaj pisarz do pisania tak wymagającego gatunku, jakim jest kryminał retro, dlatego że z jednej strony musi być intryga kryminalna, a z drugiej też wiemy, że są tacy czytelnicy, którzy bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie historyczne dane, więc w jaki sposób Maciej Brzeziński się przygotowywał do pisania Junkra, o tym 7 lipca we wtorek o 18.
1: Ale to nie jedyne wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w wakacje.
3: Zapraszamy też oczywiście na spotkania dla dzieci, dlatego że w naszych filiach trwają wakacje i akcje wakacyjne związane ze słynnymi ludźmi, bo dzisiaj to lato ma temat właśnie związany ze słynnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że być może nasi czytelnicy też niedługo będą sławni. Natomiast zapraszamy też oczywiście na czytaty. I tak 4 lipca warsztaty teatralne z Aż Teatrem, czyli spotkanie z baśniami oraz teatrem. Może się okaże, że znane nam baśniowe historie będą miały zupełnie inne zakończenia niż te, których się spodziewamy. A 18 lipca warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko oraz spacer po niebie w mobilnym planetarium, czyli spojrzymy w gwiazdy, spojrzymy w niebo, zastanowimy się, co ciekawego czeka nas na niebie w te wakacje, a będzie przecież zaćmienie, więc będzie co oglądać. Skąd się biorą te wszystkie zjawiska na naszym niebie? O tym

0: będzie można się dowiedzieć 18 lipca w sobotę. Czytaty to jest cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i oczywiście też dla rodziców, ponieważ naszą ambicją jest to, żeby te zajęcia były interesujące też dla tych nieco starszych i żeby po wyjściu z biblioteki dzieci i dorośli mieli po prostu o czym rozmawiać i czego poszukiwać w książkach. Na ostatni akord lipca zapraszamy Państwa koncertowo 31 lipca. Koncert Jakuba Dery, koncert fortepianowy. Bardzo ciekawy, zróżnicowany repertuar, bo będzie i muzyka romantyczna, i bardziej współczesna. I na ten koncert wstęp jest wolny, natomiast obowiązują zapisy, także prosimy o kontakt z biblioteką wszystkich fanów fortepianu.
1: A po lipcu nadejdzie sierpień.
0: Nadejdzie sierpień i w sierpniu też kolejne wydarzenia, kolejne czytatowe spotkania. Będziemy spotykać się z Elizją Piotrowską, będziemy spotykać się także z Markiem Oliwerem Fidlerem, który opowie o genie podróżnika i o całej rodzinie Fidlerów i o muzeum, które ta rodzina prowadzi. Spotkamy się też z Bogusiem Janiszewskim i Maksem Skorwiterem. Poznamy tajemnice tworzenia książek. Będziemy także mieć oczywiście spotkania w Klubie Książki. Będziemy również bliżej poznawać kulturę ukraińską. Będzie nowa wystawa, więc przez całe wakacje zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to to, że w soboty Biblioteka Raczyńskich w lipcu i w sierpniu jest nieczynna, a między 6 i 17 lipca nieczynna będzie wypożyczalnia tutaj na Placu Wolności, ponieważ będziemy przeprowadzać skontrum, czyli kontrolny spis księgozbiorów, czyli będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co powinno być na półkach, faktycznie na nich jest. No i w związku z tym przez te 2 tygodnie wypożyczalnia w głównym gmachu będzie nieczynna, natomiast zapraszamy do filii.
1: I z pewnością wakacje to taki idealny moment, by to zrobić, a zrobić to trzeba.
0: Zrobić to trzeba, to jest nakaz ustawowy nałożony przez biblioteki i oczywiście takie zamknięcie zawsze jest problematyczne, bo wiemy doskonale, że nasi czytelnicy zawsze chcą skorzystać z naszych zbiorów. Natomiast w wakacje ten ruch bywa trochę mniejszy. Uprzedzamy zatem o tym, żeby przygotować się, żeby przyjść do biblioteki wcześniej i jeżeli ktoś właśnie w tym czasie między 6 a 17 lipca przebywa na urlopie, to żeby o te wakacyjne lektury zadbać wcześniej.
1: Ruch bywa mniejszy, powiedziała pani, ale nie oznacza to, że poznaniacy, poznajanki nie sięgają po książki, bo są tacy, którzy przez cały rok czytają, a wakacje to taki doskonały moment, by zaczytać, by sięgnąć po książkę, bo często w ciągu roku no, nie mamy czasu, a tutaj plaża, pociąg, samolot, można książkę do ręki wziąć. Ostatnio tak obserwuję poznanianki, poznaniaków i widzę, że czytają i to sporo w takich różnych miejscach, i ławki, i właśnie w tramwajach, w autobusach.
0: Oczywiście bywa mniejszy ruch w bibliotece, ale absolutnie nie zamiera, tym bardziej, że są tacy czytelnicy, którzy przychodzą do nas właśnie szczególnie wtedy, kiedy mają wolne, szukając książek na urlop. I to są przeróżne wybory, dlatego że, tak jak pan wspomniał, czasami nie ma czasu, żeby przeczytać w trakcie roku wybrane książki i zostawia się je na wakacje. Są tacy, którzy sprawdzają wtedy na przykład książki, które były nagrodzone w różnych konkursach. Są wielbiciele kryminału, są tacy, którzy poszukują cały czas książek podróżniczych, bo to nie do końca jest tak, że szukamy tylko rzeczy w internecie. Przewodniki cały czas cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza, że mnóstwo pięknych książek podróżniczych jest teraz publikowanych i to są książki, które łączą trochę informacji praktycznych, a też bardzo dużo takich ciekawostek, więc te współczesne, nazwijmy to przewodniki, są już pisane w zupełnie inny sposób, no bo wiadomo, że część takich podstawowych informacji najłatwiej znaleźć w internecie i one tam też będą najbardziej aktualne, natomiast dużo tych książek podróżniczych to są też takie wrażenia autorów, osób, które mieszkały, mieszkają w różnych krajach na temat tego, czym te kraje się różnią od innych, co jest stałym elementem w życiu ich mieszkańców, więc myślę, że te książki podróżnicze, tak samo jak reportaże podróżnicze, pozwalają nam na trochę inne spojrzenie na te miejsca, które być może będą naszym wakacyjnym kierunkiem.
1: Z pewnością słuchacze przyzwyczaili się do naszych cyklicznych spotkań i teraz może na koniec, pani Katarzyno, czego pani życzy wszystkim na wakacje, które właśnie ruszyły?
0: O, ja na wakacje życzę, żeby każdy miał czas i możliwość spędzić je tak, jakby chciał, żeby nie zabrakło nam pięknych widoków, dobrego towarzystwa i oczywiście świetnych lektur.
1: A kto nie może wyjechać, musi zostać w Poznaniu?
0: No to tych zapraszamy do biblioteki po to, żeby sobie poczytać i żeby być może zabrać książkę, właśnie tak jak pan mówił, na ławkę, do parku, nad jezioro, bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
1: Do czego na naszej antenie zachęcała?
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do Poznańskiego Zamku. A ze mną?
2: Anna Gruszka, witam serdecznie. W zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w lipcu i sierpniu do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorytm Iluzji. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
4: Urszula Salamon, zapraszam. Fala upałów dotarła do Poznania. W tak gorące dni naszej pomocy mogą potrzebować zwierzęta. O tym, co możemy dla nich zrobić, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
5: Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
4: Ochłody znajdziecie m.in. na miejskich pływalniach. Ta w Parku Kasprowicza już działa. W niedzielę zostanie otwarty też letni basen na Chwiałce. Obiekt będzie działał codziennie od 9 do 20. Przed nami też rozpoczęcie lata na Madalinie. Zielona przestrzeń nad Wartą przez całe wakacje będzie oferować atrakcje dla całych rodzin. Inauguracja sezonu odbędzie się w ten weekend. A teraz zaglądamy do gminy Środa Wielkopolska. Działa tam już nowa hala produkcyjna Solarisa. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne firmy o około 500 pojazdów rocznie. W nowej hali pracę znalazło blisko 300 osób. Zmieniamy temat. Przy ulicy Żelaznej w Poznaniu ma powstać nowe osiedle Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W 12 budynkach zaplanowano ponad 500 mieszkań na długoterminowy najem. Nabór wniosków ma ruszyć jesienią.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem, czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę Państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O, proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. No, jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Rzadko kiedy wracamy do pewnych spraw, ale tutaj jest historia, którą poruszaliśmy w powstaniu Rock Radia. Mianowicie opowiadaliśmy o księdzu, który w Wielki Piątek został, proszę państwa, zatrzymany pod wpływem.
2: A było tak.
1: W drodze do McDonald's.
2: A było tak.
1: No i proszę ciebie, wczoraj księdza skazano.
2: O, no.
1: I będzie musiał zapłacić grzywnę za jazdę pod wpływem alkoholu ponad 5000 zł. Ksiądz powiedział w sądzie, że poczuł silny głód. Wtedy w sensie. No cóż. Głodny, jak wiemy, nie jesteś sobą.
2: No tak.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Może człowiekowi coś pod dekielkiem tam wiesz.
1: Stary, ty nie jesteś fanem, ale ja parę razy w życiu wszelkiego rodzaju gastro przeżywałem. I naprawdę, człowiek robi różne rzeczy. Pamiętam, jak jedliśmy kiedyś u niejakiego Jurka cebulę z parmezanem. Nie polecam.
2: Świetne, ostatnio jadłem cebulę z bitą śmietaną.
1: Yes.
2: To był taki głupi challenge. Poczułem się, jakbym miał 10 lat.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Została ostatnia reklama. Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na

0: Reklama.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Marian, natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
9: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
10: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
11: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
12: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
10: Newsy Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
13: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
12: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
10: Pogoda.
12: Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
10: Rock Radio 105,4 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
2: O.
1: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzybie na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia.

0: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Gorąco.

0: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Po reklamie.
11: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, my tu gadu, a w Rosji wybuchła afera spożywcza.
2: No
1: ogromna, słuchaj. Zatrzymani szefowie służb intendenckich, trudne słowo, a 170 ton, proszę państwa, 170 ton konserw reklamowanych jako klasa premium wycofano z frontu. Powód? Zgadujesz?
2: Nie no, nie będę próbował, dawaj.
1: Badania wykazały, że zamiast mięsa konserwy zawierały głównie zwielone skóry, chrząstki i skrobie. Ja tylko nie wiem, co w tym złego. Kolagen jest bardzo ważny. Dzięki niemu będą mieli piękne włosy na froncie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: No coś w tym
1: błyszczeć
2: jest faktycznie.
1: Się tak spod kasku.
2: Faktycznie, no.
1: Możesz, wiesz, jak masz takie błyszczące włosy, odbić na przykład snajpera, wiesz, to jest niesamowite.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: reklama.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
0: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
8: Została ostatnia reklama.
9: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
16: Dobra, nie stać, bo się zesnę.
17: Powstanie na weekend w Rock Radio.
18: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
19: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
17: Rock Radia.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
20: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
21: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
22: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
19: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
23: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
24: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy. Tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
19: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada, teraz już przegrywający, odpada.
0: Pogoda.
19: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.
0: Rock Radio 105,4 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Za chwilę u niektórych emerytura, a u niektórych już jakiś czas, prawda? I co można robić na emeryturze na przykład? No na przykład można być byłym prezydentem i kupić sobie Porsche. Ktoś tam wczoraj powiedział, że 911, ale nie, to nieprawda. Andrzej Duda, słuchajcie, podobno wszedł w posiadanie Porsche Boxster 981 w dodatku 10-latek. Ale Porsche jest Porsche.
2: No
1: i teraz tak się zastanawiam, czyżby zamierzał driftować po śmietniku historii?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajor.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem, czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O, proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. No, jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam!

0: Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też, to poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio.
19: Rock Radio.
20: Klasyka rocka.

0: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
10: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński. Melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Midnight Oil z roku 88, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
11: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
9: Rock Radia.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
11: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
13: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
11: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
9: Pogoda.
11: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
9: Rock Radio 105,4 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Kto oglądał filmy z serii Strażnicy Galaktyki, ten na pewno się teraz trochę uśmiechnął, no bo przecież ten kawałek znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jednej z tych części. The Sweet i Fox on the Run jest rock radio, jest klasyka rocka. Przywitam się jeszcze raz, Rysiek Brzeziński z tej strony. Mam dzisiaj ze sobą gościa specjalnego, mój przyjaciel Daniel Kulczyński.
1: Dzień dobry.
0: No, taką sobie dzisiaj robimy właśnie sytuację, że no, jak dziecko musiałem go zabrać ze sobą do pracy, Daniel do mnie wpadł, ale Daniel też się świetnie zna na muzyce, a skoro to nasza ostatnia niedziela w Rock Radiu wspólna, no to sobie pozwoliłem na taki manewr. Danielu, czy ty znasz płyty U2 albo The Cure w stopniu bardzo dobrym?
1: YouTube w stopniu bardzo dobrym, The Cure w stopniu średnim.
0: No to słuchaj, jest okazja, żeby się zapoznać lepiej. Dzisiaj wieczorem po godzinie 20 będzie płyta tygodnia, tylko ją trzeba wybrać na Facebooku Rock Radia. The Joshua Tree kontra Disintegration. Na co ty byś zagłosował?
1: No chyba już trochę odpowiedziałem, tak?
0: Na The Joshua Tree.
1: Zdecydowanie, ale też nie dlatego, że nie znam The Cure, ale dlatego, że ta płyta YouTube jest dosyć wyjątkowa, bo tam mamy te utwory takie bardzo, bardzo jakby to powiedzieć dość
0: takie pustynne,
1: charakterystyczne. Tak, Where the Streets Have No Name, With or Without You.
0: No cała ta płyta jest taka. Ja na przykład gdybym miał wybierać, to Disintegration, The Cure właśnie, bo jestem przywiązany do The Cure, a wy jak sądzicie? Wpadajcie na Facebooka Rock Radia, zagłosujcie, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt. Pamiętajcie, że to głosowanie kończy się o godzinie 12 dzisiaj. A teraz, Danielu, słuchaj, posłuchamy sobie Garbage. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Szczęśliwy, kiedy pada? Jesteś czasem?
1: Czasem tak.
0: No dzisiaj by się przydało. Only happy when it rains teraz w Rock Radio.

0: Garbage, Only Happy When It Rains, czyli niesamowita pani Shirley Manson w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Oj, słuchało się takich kawałków kiedyś w gimnazjum na przykład, co Daniel?
1: Tak, gimnazjum to był ten czas.
0: No, ja jeszcze pamiętam ten świetny kawałek, który powstał do którejś tam części Bonda, pamiętam ten teledysk charakterystyczny, co panią Shirley Manson składali jakby w takiego robota, nie wiem, czy ty to w ogóle
1: chyba
0: kojarzysz.
1: Tego nie kojarzę jednak.
0: To warto nadrobić, okay. Polecam tobie i wszystkim, ale też będzie świetnie sobie przypomnieć numery AC/DC czy R.E.M. Gramy w różnym klimacie, co nie?
1: Tak, sam jestem zaskoczony.
0: No to lecimy, zostańcie z Rock Radiem i klasyką rocka.
2: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
12: To jest
0: Rock Radio.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Oj, żebyście widzieli, jakie myśmy sobie tutaj tańce towarzyskie urządzili. To znaczy nie, że tak w parze tańczyliśmy osobno, oczywiście, ale jakie tutaj szły wygibasy. R.E.M. Losing My Religion, klasyka rocka w Rock Radio, przy której no nie da się usiedzieć spokojnie. Szkoda, że nie pośpiewaliśmy sobie trochę, Daniel, bo ty śpiewać umiesz, prawda?
1: Powiedzmy, niektórzy tak mówią.
0: Tak? No wiesz, z tego jednak żyjesz, jakby nie było, no bo jesteś aktorem musicalowym, czyli śpiewasz, grasz, tańczysz, co tam jeszcze robisz czasem? Opowiedz o sobie trochę.
1: Tak, to znaczy, no, jestem aktorem musicalowym od 12 lat.
0: Czyli tak musicalowo sobie w ogóle robimy.
1: Tak musicalowo w
0: Rock Radio. Musical na pożegnanie ostatniej niedzieli.
1: No jest kilka rockowych musicali, więc można byłoby spokojnie w to
0: pójść. No Rock of Ages, prawda?
1: Rock of Ages, tak, które było zresztą grane w Teatrze Syrena swojego czasu w Warszawie.
0: No, a twój ulubiony taki musical w ogóle?
1: Oj, mój ulubiony musical, jest ich kilka. Chyba Miss Saigon, w którym miałem przyjemność grać wieki temu, ale wspominam bardzo, bardzo miło.
0: No generalnie polecamy pojechać gdziekolwiek albo pójść, jak macie taką możliwość, zobaczyć, bo to fajne przeżycie. Można ciekawe utwory usłyszeć. Ale jak to jest być aktorem musicalowym? Dobrze? Niedobrze?
1: To nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć co najbardziej cenię w życiu, powiedziałbym, że ludzi, którzy wychodzą na scenę. Nie, to znaczy, no na pewno mamy dużo szczęścia, że wykonujemy po prostu zawód, który kochamy. I jeszcze ktoś nam za to płaci.
0: To jest cudowne.
1: To jest dość istotna kwestia.
0: To tak jak w radiu właśnie. Ja też uwielbiam to, co robię. Fajnie, że mi ktoś za to też tam czasem zapłaci. Oczywiście, że tak, bo jest co wsadzić do gara. Fajnie jest też, kiedy muzykom rockowym na przykład się płaci za to, co robią. Janis Joplin teraz w Rock Radio. Słuchamy Summertime.

0: Pan Eric Clapton we własnej osobie, Bóg gitary, tak można by o nim śmiało powiedzieć. Jego singlowe Bad Love z roku 89 jest rock radio, jest klasyka rocka. Czy ty, Daniel, wiesz, kto tu jeszcze zagrał w ogóle poza nim?
1: Oj tak, Phil Collins na perkusji, z tego co wiem. I jeszcze on robił też chórki, dokładnie.
0: Tak, dzięki temu ten utwór właśnie tak brzmi genialnie. Ale też jeszcze pan Mick Jones z zespołu Foreigner tutaj dołożył swoje 3 grosze i 6 strun. No, fantastyczna sprawa. W ogóle Eric Clapton za ten kawałek zrobił nagrodę Grammy. To jest coś, prawda?
1: Zgadza się.
0: No, ale on chyba ma tych statuetek kilka i w ogóle innych nagród. Także co to za różnica dla niego? Słuchajcie, za chwilę posłuchamy sobie jeszcze Perfektu czy Procol Harum, więc zostańcie z Rock Radiem. Rock Radio!
2: Reklama. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i trawisz to.
15: Aflofarm.
7: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Po reklamie.
13: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
14: Turyś jak Brzeziński. Zaraz po 11:00 panowie ze Status Quo zaproszą nas do swojej armii, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
15: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł.
13: Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
16: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
17: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
16: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
15: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Złotych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
15: już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni, na zachodzie już temperatura spadnie, no spadnie do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
12: Rock Radio 105,4 FM.
13: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
12: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Daniel, czy ty kiedyś byłeś na falochronie? Zaczepiłeś się kiedyś w ogóle na coś takiego?
1: Na falochronie nie.
0: Nie? A ja kiedyś gaciami na przykład trzeba było mnie zdejmować.
1: Nie zahaczyłem o klamkę, jak wchodziłem do studia, więc myślę, że jesteśmy kwita.
0: To są podobne doświadczenia, zdecydowanie. Ale najfajniejszym doświadczeniem jednak było posłuchać tego numeru Emigrantów, czyli właśnie na falochronie, w Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. Daniel, bo ty jako człowiek musicalu, jako wokalista, myślisz, że ten numer by się fajnie sprawdził w jakimś takim polskim musicalu albo gdzieś, coś?
1: Kurczę, to jest ciekawe pytanie, tak? Czy jesteśmy w stanie stworzyć z polskiej takiej klasyki rocka musical.
0: No bo
1: to
0: wiesz,
1: byłoby świetne.
0: Wspominaliśmy wcześniej Rock of Ages, prawda? Czyli
1: tak.
0: Gdzie tam są światowe hiciory, a tu po polsku, no?
1: No trzeba byłoby się zastanowić i stworzyć taką fajną listę. Na pewno mamy z czego wybierać.
0: Co ty byś dał na przykład?
1: Ojej.
0: Tak pierwsze z brzegu, albo tak pierwsze z zespołem chociażby.
1: Tak pierwsze z brzegu.
0: Oddział pierwszy zamknięty.
1: Tak pierwsze z brzegu, oddział zamknięty, tak.
0: No.
1: Oddział zamknięty, tam zamkniemy emigrantów. Nie, bo może nie w tę stronę.
0: Nie w tę stronę. Nie, to nie tędy droga. Ale nie, no, tak pierwszy z brzegu. Co byś rzucił na przykład?
1: Myślę, że mieliśmy już troszeczkę dżemu, tak? Ale to ciężko mówić o klasyce rocka, bardziej klasyce bluesa w tym momencie,
0: nie, no,
1: tak?
0: Jak najbardziej klasyka rocka. No co ty, chłopie, my tu gramy przecież dżem.
1: Oczywiście.
0: Perfekt. O, to by się też nadało.
1: Dokładnie tak.
0: No, to takie mamy tutaj właśnie, widzicie, hot take'i, jak to się mówi współcześnie. A my teraz wracamy do klasyki rocka, światowej tym razem, Slade i Run Runaway teraz w Rock Radio.

0: Utwór dla biegaczy, czyli Run, Run Away, Slade. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Czy ty kiedyś, Daniel, Slade'a sobie tak posłuchałeś uczciwie?
1: Ale tak do biegania, czy tak po prostu?
0: Nie, tak po prostu, albo do biegania,
1: tak.
0: Jak chcesz.
1: No tak, to fajnie. I do biegania, i tak po prostu.
0: No mam nadzieję, że wy też mieliście taki dobry moment, żeby sobie uczciwie właśnie tego Slade'a posłuchać, a ta uczciwość polega na tym, że rozkręcamy na maksa swoje potencjometry, słuchamy jak najgłośniej, bo klasyka rocka właśnie w takich warunkach no, brzmi najlepiej po prostu. Co tu dużo gadać? A za chwilę już usłyszycie u nas kawałki Aerosmith czy Queen, więc pozostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Rock. Radio.
11: Radio.
12: Klasyka rocka.

0: Kawałek, przy którym wystarczy znać tak naprawdę kilka słów raptem. Raz, dwa, trzy, cztery. O, dobrze liczę. We will rock you. Czyli Queen. To sobie można śpiewać, można tupać, można klaskać. Daniel, ile razy do tego w życiu tupałeś, klaskałeś i śpiewałeś, przyznawaj się.
1: Tupać to nie, ale sprzątałem.
0: Sprzątałeś?
1: Mhm. Sprzątanie mieszkania przy Queenie jest wow. Zwłaszcza, i Phil Collins.
0: Zwłaszcza przy I Want to Break Free, no bo ja tam pamiętam zawsze ten teledysk, w którym Freddie Mercury sprząta odkurzaczem właśnie w rytm tej piosenki, ale później też tam oczywiście dzieją się inne przeróżne rzeczy. Natomiast ja jeszcze, wiesz, Daniel, chciałem przypomnieć o płycie tygodnia. Przypominasz sobie, co mniej więcej mamy za propozycję na ten weekend dla słuchaczy?
1: Na pewno The Cure i na pewno Joshua Tree, U2.
0: Tak jest. A jeżeli chodzi o The Cure, to właśnie Disintegration, to głosowanie cały czas trwa na Facebooku Rock Radia i tylko do godziny 12 można głosować. Macie na to raptem 25 minut, żeby podjąć jeszcze tę decyzję, a po 12 wszystko się wyjaśni. Powiemy wam, czego dzisiaj słuchamy po godzinie 20 w pełnym wymiarze z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. No to co, Daniel? Lecimy dalej.
1: Lećmy.
0: Chciałbyś potupać dalej nogą?
1: Będziemy tańczyć.
0: No to mam taki kawałek. Franz Ferdinand, Take Me Out. Oj, do tego można tańczyć i śpiewać.

0: Kawałek o sypaniu cukru, ale nie do herbaty, tylko na chłopa. Tak naprawdę to zmyśliłem, ale gdyby przetłumaczyć dosłownie tytuł tego kawałka, czyli Pour Some Sugar On Me, to można by taki wniosek wysnuć. Def Leppard, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Jak się, Daniel, bawisz? Widzę, że świetnie. Chciałbyś być posypany cukrem?
1: Może jednak nie przy tej temperaturze.
0: No właśnie, mogłoby się zrobić zbyt lepko. I tak lepko jest, jak się wyjdzie na to słońce i się trochę człowiek spoci. Dlatego ja was zachęcam do posiedzenia gdzieś, gdzie można spokojnie posłuchać klasyki rocka. Dechu Republika jeszcze przed 12:00 już za chwilę. Pozostańcie z nami z Rock Radiem. Rock Radio!
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszyscy

0: Ekstrasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Została ostatnia reklama.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Po reklamie.
8: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
18: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 w waszych głośnikach zagoszczą The Pretenders, T-Rex i nie tylko, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
19: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
17: Rock Radia.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy. Także w Polsce, w Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne. Nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy. Zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
20: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter. Będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
19: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. pozostałych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
6: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
19: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
19: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.
22: Rock Radio 105,4 FM.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
21: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
23: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Próbowaliście sobie może kiedyś przypomnieć, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer? Daniel, na przykład jak to było z tobą?
1: Myślę, że też gimnazjum.
0: Gimnazjum, a ja jeszcze w podstawówce. Byłem szybszy. Soundgarden, The Black Hole Sun, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A ty kiedy pierwszy raz usłyszałeś jakiś kawałek The Cure? Na przykład?
1: Moja starsza siostra jest wielką, wielką fanką i ona tutaj o The Cure mogłaby ci opowiadać godzinami, więc zostałem zasypany w pewnym momencie w samochodzie.
0: W wieluszce pewnie byłeś, jak to usłyszałeś. No dobra, na pewno coś usłyszałeś wtedy z płyty Disintegration, a ja właśnie chciałem wszem i wobec ogłosić, że to jest płyta tygodnia. To wybraliście na Facebooku Rock Radia, więc dzisiaj przypomnimy sobie no takie świetne numery jak, proszę pana, jakie? No.
1: Ja znam Lullaby.
0: No pewnie, że Lullaby, ale jeszcze jest tam Pictures of You, na przykład Love Song, Fascination Street. No, jest trochę tych kawałków, 12 ich się doliczyłem, a płyta dosyć długa, bo około 70 minut trwa, więc naprawdę dużo przyjemności dzisiaj będzie. Po godzinie 20 zbierzcie się tutaj tłumnie. To jest ostatnia płyta tygodnia, którą sobie tutaj w Rock Radio posłuchamy, bo to jest ta ostatnia niedziela, tak można by powiedzieć.
1: Smuteczek troszkę.
0: No smuteczek, ale coś się kończy, coś się zaczyna, a teraz nam się zacznie na przykład kawałek Kiss. I was made for loving you w Rock Radio.

0: I Was Made For Loving You, czyli Kiss. Piękna, rockowa dyskoteka nam się tutaj zrobiła. Lubisz na dyskoteki chodzić czasem?
1: Oj nie, ja nigdy nie byłem dyskotekowcem.
0: Nie jesteś dyskotekowcem, nie jeździłeś nigdy na tych, na rolkach, nie na rolkach, Boże, na tych, na wrotkach. O.
1: Na wrotkach jeździłem, ale nie w
0: I
1: tym
0: się wywaliłeś.
1: W tym kontekście, nie raz.
0: I się na głupi ryj wywaliłeś, tak?
1: Tak, mój ryj nie czuje się urażony, absolutnie.
0: No dobra, nie używajmy już takiego słownictwa tutaj, natomiast pójdźmy dalej. Za chwilę w Rock Radiu posłuchamy kulturalnie takich, którzy jak się wywalają, to tylko tak delikatnie na kolanko, ale i nawet to nie. Don Henley, Lynyrd Skynyrd, to już za chwilę, więc pozostańcie z nami z Rock Radio.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
16: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
15: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
16: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
19: No ale co, Barbara? Rekin!
18: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
21: Reklamie. To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Ach, jak ja uwielbiam takie letniaki, bo to jest dosłownie letniak. Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, i wskoczyłoby się przy takim kawałku do jakiegoś basenu albo do jakiegoś jeziorka, co, Daniel?
1: Znaczy ja myślę, że termy poznańskie są oblegane dzisiaj do granic możliwości.
0: No tak, warto przypomnieć, że my z Poznania nadajemy. Warto przypomnieć, że ze mną dzisiaj jest mój przyjaciel Daniel Kulczyński, aktor musicalowy, wokalista, człowiek wielu talentów, człowiek, który z niejednego pieca chleb kradł, również na Barbadosie, no bo pływałeś sobie statkiem. W takiej temperaturze, jak dzisiaj jest, zdarzało ci się tam występować, grać, śpiewać?
1: Tak, oczywiście. Znaczy,
0: jak
1: myślę,
0: było? Fajnie?
1: Fajnie. To znaczy, myślę, że też wilgotność jest troszeczkę inna i ta temperatura odczuwalna była też inna, ale jednak tak, te 31 stopni to przez 4 miesiące była to norma.
0: A jakbyś tak u nas na tarasie miał coś teraz jakieś odprawić przy 39 stopniach?
1: Dzisiaj nie.
0: Dzisiaj nie. Dzisiaj wolne.
1: Dzisiaj wolne.
0: Niedziela jest, proszę pana.
1: No
0: tak,
1: no,
0: trzeba odpoczywać. I
1: ale w teatrze niedzieli wolnego, w niedzielę wolnego nie ma.
0: No właśnie, no są tacy, co nie mają, no ale to nieważne. Ważne, że wy możecie sobie spokojnie odpocząć przy klasyce rocka. Daniel, co odpowiesz na Mysłowic teraz?
1: Bardzo chętnie. A co konkretnie?
0: Zagram dla ciebie taki kawałek.
1: Dziękuję pięknie.
0: Pod tytułem Dla ciebie.
1: Dzięki.
0: W Rock Radio.

0: Ależ te lata 80. potrafią rozbujać człowieka, prawda, Daniel? Lubisz 80-sy?
1: 80-sy? Chyba wolę 70 lata.
0: 70-sy. Ale jednak Judas Priest to jest kwintesencja właśnie tego okresu heavy metalu i rocka, czyli lat 80. Living After Midnight. Zła informacja, Daniel, dla ciebie. Zostaniemy jeszcze w latach 80. Ale będzie Iggy Pop. Co pan na to?
1: A proszę bardzo.
0: No, i będzie też kawałek, o którym wcześniej sobie gadaliśmy, czyli Layla, Derek and the Dominoes. Także pozostańcie po prostu z nami, z Rock Radiem oczywiście.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
15: Została ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
17: Rock Radio.
18: Klasyka.
17: Klasyka rocka.
19: I'm a real wild one.
7: Wild one.
19: Wild one.
7: Wild one.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
6: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
5: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
11: Olu, Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
18: Turysiek Brzeziński, po 13 zapuścimy sobie świetne numery oddziału zamkniętego Supertramp i wielu innych, tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
19: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
17: Rock Radia.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
20: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
21: Pijemy wodę. Staramy się
22: jedyne,
21: dużo.
22: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
23: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
19: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
0: Zużycie wody jest ogromne, Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
19: Dziś jest niedziela handlowa, warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
15: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
19: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy no tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.
21: Rock Radio 105,4 FM.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
15: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
24: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Ależ tu było pełno ironii. Alanis Morissette i Ironic. No, jakżeby inaczej, skoro taki tytuł kawałka się tutaj nam pojawił. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, Danielu. Gdybyś mógł mi tylko tak powiedzieć właśnie, co takiego najbardziej ironicznego albo najbardziej zabawnego się wydarzyło w twojej musicalowej karierze? Bo na pewno jakieś takie momenty bywały właśnie takie, że ironia. No.
1: Chyba najbardziej ironicznym momentem było to, kiedy... straciłem w jakiś tam sposób pracę, zacząłem się przebranżawiać.
0: A to fajnie.
1: Tak, świetnie. Zacząłem się przebranżawiać. Jak każdy aktor i muzyk, zacząłem być kelnerem i barmanem, a potem nagle pojawiła się taka propozycja, która odwróciła całkowicie całą szlachownicę.
0: Wywróciła stolik
1: i nagle do tego wszystkiego wróciłem. Czyli w najmniej odpowiednim momencie życie może się tak zmienić, że nawet tego nie jesteśmy w stanie zaplanować.
0: No życie jest jak pudełko czekoladek.
1: Czyli teraz Forrest Gump nam.
0: Tak, teraz Forrest Gump. No wiesz, możemy się tak przerzucać tymi...
1: Pewnie.
0: Cytatami filmowymi i tak dalej, ale wiesz co, może na tym się zatrzymajmy na razie i pójdźmy dalej, bo tutaj też mam taką pewną naszą wewnętrzną ironię.
1: Tak?
0: Teraz, tak, bo usłyszycie kawałek zespołu Oasis, który my często z Danielem słyszeliśmy podczas pewnych wydarzeń, kiedy nasz znajomy organizował koncerty. Trochę się tam podśmiewywaliśmy.
1: Ale zawsze z sympatią.
0: Ale lubimy ten numer przecież.
1: Oczywiście.
0: Uwielbiamy. Ja mogę go...
1: Ale to co, puścisz? Czy...
0: No leci! Wonderwall, Oasis.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Oasis, czyli Wonderwall. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym roku usłyszeć ten numer na ziemiach polskich, no bo wtedy panowie podobno zamierzają wybrać się w Europę. Daniel, twoje ulubione słowo z tego tekstu?
1: Maybe.
0: Tak myślałem właśnie. Maybe, baby. Lecimy dalej. Za chwilę będziemy słuchać Genesis, The Beatles. Oni też mają pełno słów w swoich kawałkach. Zgadniesz jakie?
1: Maybe.
0: Być może. Maybe właśnie. Pozostańcie z Rock Radio.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Okej, okay, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Oj, pośpiewaliśmy sobie trochę tutaj razem z panami z The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Rock Radio oczywiście gra wam cały czas najlepszą klasykę rocka podczas tego niedzielnego, bardzo gorącego popołudnia. Daniel Kulczyński ze mną tutaj jest. Daniel, mój przyjaciel, który jest, przypominam, aktorem musicalowym, wokalistą, człowiekiem wielu talentów. Nawet zatańczyć potrafi, a i jajecznicę usmaży. Pokazuje mi tu czasem jakieś śmieszne obrazki, na przykład o teletubisiach z napisami z rodziny Soprano. Podobno jakaś telewizja to wyemitowała taki odcinek i było dosyć niezręcznie. Czy ty przypominasz sobie z życia zawodowego najbardziej taki niezręczny moment albo jakieś takie wpadki, które wprawiły cię i publiczność w osłupienie?
1: Oj, my mieliśmy taką sytuację podczas spektaklu Nędzników w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Nie będę mówił nazwiskami i kto i dlaczego, ale musieliśmy przerwać spektakl, ponieważ jeden z aktorów nie wyszedł do swojej sceny i u nas w takim żargonie musicalowym czy teatralnym mówi się, no, ta cisza to ty. I ta cisza to był on.
0: Chciał zagrać ciszą po prostu.
1: I trochę nie wyszło, bo musiała się też zatrzymać cała orkiestra i musiał się zatrzymać też cały spektakl, co było bardzo, bardzo ciekawe.
0: No, to się właśnie nazywa granie pauzą. Dobrze, że nie dokończyłeś tej historii w inny sposób. Dlaczego na przykład nie wyszedł? Bo stan mógł być różny. Natomiast my w Rock Radio wracamy do klasyki rocka. No i mamy Daleką drogę do domu, czyli Koma. Polska klasyka rocka oczywiście.

0: Juhuhu! Można sobie tak fajnie pośpiewać razem z panem Markiem Knopflerem, Dire Straits i Walk of Life. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. Daniel, widziałeś kiedyś w ogóle teledysk do tego kawałka? Miałeś okazję zobaczyć?
1: A właśnie nie.
0: A widzisz, bo starej telewizji nie oglądałeś.
1: Jak to?
0: No tak to. Tam były fajne wydarzenia sportowe, około sportowe, ludzie się wywalali. No i było ogólnie śmieszne, zwłaszcza dla kogoś, kto ma 5 lat. A ja nadal mam gdzieś tam mentalnie 5 lat. A ty?
1: Ja tak, również.
0: No właśnie. Można się cofnąć w czasie również dzięki klasyce rocka. Już za chwilę Azyl P, na przykład Blur i nie tylko pomogą nam w tym. Więc zostańcie z Rock Radiem. Rock Radio!
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie.
9: Rock Radio.
8: Klasyka rocka.
9: Klasyka rocka.

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
7: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
8: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie konkretną klasykę rocka od Kobranocki z roku 86, ale teraz pora na newsy i pogodę.
9: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
7: Rock Radia.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
10: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane, wyjaśni je policja.
9: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
10: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
9: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
9: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood – Faceci w rajtuzach.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
9: Około 40 stopni teraz w całej Polsce. I bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.
7: Rock Radio 105,4 FM.
12: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
7: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock Radio.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: jest taki kawałek, przy którym może polecieć jakaś łezka albo i coś więcej. Nie chcę mówić gdzie oczywiście, ale w różnych miejscach różne rzeczy mogą lecieć. The Verve i Bittersweet Symphony w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Mój przyjaciel Daniel mi właśnie zdradził, że ma na playliście, bardzo czynnej zresztą, ten kawałek. Jesteś takim dzieckiem lat 90. jak ja chyba.
1: Oj, nie? Tak. Muzycznie. No. No tak, nie tak, być. Tak. My jeszcze oglądaliśmy Vive.
0: A, no Vive, ja MTV.
1: For Fun TV.
0: Proszę mi tu niemieckimi stacjami
1: nie przepraszam, oczywiście, jesteśmy no. bardzo nieniemieccy.
0: No więc właśnie, no. Nie, ale żartuję, oczywiście na Vive też leciało, też wspominam dobrze te czasy. Natomiast chciałem się tak ciebie podpytać, jak ważna jest dla ciebie taka muzyka w później, w dalszej drodze, przy wyborze zawodu, kariery, o, wiesz, przy tworzeniu marzeń pewnych, nie? No bo sobie wyobrażasz przy takich dźwiękach co nieco.
1: Wiesz co, dla mnie może nie tyle co muzyka, bo ja byłem bardzo zafascynowany muzyką z Gladiatora, którego zresztą uwielbiam, ale mnie zainspirował bardzo taki film zatytułowany August Rush. I on opowiada taką historię o takim małym chłopcu, sierocie, który po prostu odnajduje w sobie muzykę, nie jest ani wykształconym muzykiem, ani nie ma żadnego doświadczenia, ale po prostu uczy się kompozycji tak sam z siebie i tam jest taki piękny cytat.
0: Czyli...
1: Tak, że muzyka jest dookoła nas, tylko wystarczy jej posłuchać.
0: No właśnie, w Rock Radio jest cały czas muzyka dookoła nas, czyli co, polecasz i to i Gladiatora.
1: Oj tak.
0: No to jak chcecie grać w musicalu, no to trzeba myśleć o małych chłopcach i o Gladiatorach.
1: Może nie idźmy w tę stronę już.
0: Nie podążajmy, absolutnie. Ale można się inspirować. A tu teraz my wracamy do czasów licealnych, proszę ciebie.
1: Czyli co mamy?
0: T-Love, czwarte elo. Proszę bardzo. Dzień dobry!

0: Tak tu Danielowi rzuciłem, że szkoda, że taki krótki kawałek, a Daniel powiedział, że...
1: Że liceum po prostu szybko się kończy.
0: No właśnie, za szybko. Zdecydowanie czwarte LO, czyli T-Love w Rock Radio. My moglibyśmy sobie z Danielem pośpiewać, że pierwsze liceum ogólnokształcące, tę samą szkołę żeśmy kończyli w Szczecinku. Mhm. Pozdrawiamy mury, pozdrawiamy Belfrów wszystkich, a może i nie wszystkich, nie wiem. To już nie mówię za ciebie. U nas też można było co nieco znaleźć. Pamiętam, na takim strychu jakieś dziwne rzeczy były. Ale to temat na inną historię. Natomiast taka historia jest w Rock Radio, że za chwilę posłuchamy ZZ Top czy TSA, więc pozostańcie z Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej. Rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę.
1: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega.
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka rocka.
14: Rumors spreading round. United Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: W Rock Radio fenomenalna klasyka polskiego rocka, czyli TSA i kawałek pod tytułem Bez podtekstów. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ty, Daniel, wiesz, że macie coś wspólnego z wokalistą TSA, czyli Markiem Piekarczykiem?
1: Powiedz mi, co mamy wspólnego? Graliśmy razem w Jesus Christ Superstar?
0: Dokładnie tak, to chciałem właśnie powiedzieć. Marek Piekarczyk w tej pierwszej wersji w teatrze w Gdyni w roku 87 on się wcielił w Jezusa. Jaki jest najtrudniejszy kawałek do zaśpiewania w ogóle w tym spektaklu?
1: To jest w ogóle piekielnie trudny musical do śpiewania.
0: A to ciekawe, że o Jezusie tak mówisz. Piekielnie, ładnie to tak?
1: No. Przewrotnie, ironicznie. No Alanis Morissette lubi to. Myślę, że najtrudniejsze, generalnie z mojej perspektywy chyba najtrudniejsza partia, jaka jest do zaśpiewania, to jest większość utworów Judasza.
0: Jednak,
1: tak. Jezus jest napisany, można tam pouciekać w parę rzeczy, można pointerpretować parę rzeczy. Zaś Judasz jest napisany, powiem to jeszcze raz, piekielnie wysoko.
0: No i widzicie, właśnie tak to jest. Nawet w Biblii zapisano, że Jezus, choć został ukrzyżowany, to później miał najłatwiej, a Judasza historia jak się skończyła, no każdy sobie zdaje sprawę. To jest właśnie nasze słowo na niedzielę, słuchajcie. A my wracamy do klasyki rocka. Aerosmith i Crazy teraz. You know, you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Tym kawałkiem się już z wami będziemy powoli żegnać, ale jeszcze ważna informacja, że po 15 przyjdzie tu Kuba Kaleta i będzie wam rozdawał książki w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja polecam wam też sprawdzić, co takiego dla was na dzisiaj naszykował na Instagramie i Facebooku Rock Radia. Danielu, bardzo ci dziękuję, że tu ze mną dzisiaj byłeś, potowarzyszyłeś mi.
1: To ja dziękuję. Program zabrania dziecka do prasy zdecydowanie się sprawdził.
0: To jest najlepszy program, słuchajcie, rozwoju rodziny. To jest też jednocześnie ostatnie wydanie audycji Rock Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem. Pięknie wam dziękuję za te wszystkie lata, które tutaj sobie spędziliśmy weekendami. Graliśmy najlepszą klasykę rocka i niech ona gra dalej w waszych sercach i w waszych duszach. Przypominam, że dziś po 20 jeszcze z wami będę, bo posłuchamy płyty tygodnia, czyli Disintegration, The Cure, Rysiek Brzeziński
1: i Daniel Kulczyński.
0: Na razie, trzymajcie się.

0: reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio.
1: Reklama.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Została ostatnia reklama.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
12: Cześć, po 15:00 pogadamy ze stand-uperem Bartkiem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś wieczorem zobaczymy go w akcji na scenie, ale najpierw wiadomości.
13: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
14: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
15: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
16: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
14: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
13: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
17: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
13: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
10: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
11: Pogoda.
13: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
0: Rock Radio 105,4 FM.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
10: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalerzyński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: To klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jaką stand-upową imprezę warto wybrać się jeszcze tego wieczora. A to dlatego, że jeszcze dziś będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie na komediową imprezę, bo z takich imprez to miejsce właśnie słynie. I to będzie niedzielny stand-up i open mic z niezłym gościem, czyli będzie to seria występów komików, zarówno tych doświadczonych, jak i totalnych amatorów. Swoją drogą, to możecie być także wy, o ile macie przygotowane chociaż kilka minut materiału na scenę. A tym tytułowym niezłym gościem na scenie dzisiaj będzie Bartek Zalewski. Bartek jeździ teraz po kraju ze swoim nowym programem pod tytułem Myślę, więc pierdzę, ale jednocześnie występuje też na licznych innych imprezach, zwykle u boku innych komików. I właśnie, czy na tych innych imprezach, jak na przykład na dzisiejszym open micu, Bartek prezentuje inny materiał niż ten, z którym występuje solo?
1: Tak. Ja jakby mam okazję i przede wszystkim szczęście dość dużo testować, tak to nazwijmy, ponieważ no, mieszkam w Warszawie i tu jest spory ferment, jeśli chodzi o występy wszelakie. Dla mnie zawsze to było też dużą i bardzo przyjemną okazją pospotykać się z tymi ludźmi, ale przy okazji jak jest scena, to wyjdę i tam zobaczę co nowego. I dzięki temu mam okazję też dopracować, nazwijmy to, no dobra, nie powiem, że dopracować jakieś takie kilka alternatywnych występów. Na to, że jeżeli jestem jako tam Bartosz Zalewski firma, no to ona prezentuje tam powiedzmy coś, tutaj trasa powiatowa to jest coś, no ale tutaj akurat razem z Łukaszem to też będzie taki materiał podobny jak tej trasy powiatowej, więc traktuję to osobno, ponieważ też widzę, że warunki są inne. Ludzie, którzy przychodzą są inni, no i też czasami się powielają, więc ja nie chciałbym, że jeżeli ktoś był, wiesz, na moim występie stolowym i potem przyjdzie tam i mówi, a już to znam, a fuck, no to ja tego nie lubię strasznie, więc napiszę tam jakieś nowe fragmenty i tak, jestem podekscytowany też, bo są bardzo głupie. Nawet jak na to, co zwykle jest. To jest idiotyzm ciężki.
0: No, Bartek Zalewski wystąpi na open micu z niezłym gościem w pubie 103.8 FM w Krakowie o 21.00. A jeżeli nie załapiecie się na ten dzisiejszy występ Bartka, to w najbliższych dniach zobaczycie go jeszcze w czwartek i w przyszły poniedziałek, 31 lipca, na imprezie pod hasłem Bartcore, również w 103.8 FM. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio.

0: klasyka rocka od Brusa Springsteena w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio polecana Venus będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego niedzielnego popołudnia książkę i to będzie thriller Ego autorstwa Marcela Mossa. Pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Od stemy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: KFC.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%. Tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser żółty mleko Pol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
3: Została ostatnia reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: klasyka rocka od Ario Speedwagon w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami i zaczynamy z grubej rury, bo teraz możecie zgarnąć Ego, czyli najnowszy thriller autorstwa Marcela Mossa. To jest drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, policjantach z Bolesławca. W tej części w Bolesławcu zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Na zwłokach ktoś wyrył literę R. Taki sam znak przed laty zostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Roland Zydar, zwany Raptorem. Problem w tym, że Raptor od 10 lat siedzi za kratkami. Sprawę badają komisarz Błażej Heller i młodsza aspirant Malwina Zygard, a prywatnie córka Raptora. Tymczasem w mieście zostają znalezione kolejne zwłoki. Fabuła książki Ego nawiązuje do pewnego kultowego thrillera z lat 90., przyznaje Marcel Moss.
1: No nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Ten raptor, te wszystkie konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać raptora, mimo iż wrzucona przeze mnie w podobne okoliczności co Hannibal Lecter, nie przypominała za bardzo tej postaci. Akurat, wiesz, książki nie miałem okazji czytać, natomiast film Milczenie owiec widziałem wiele razy, więc mniej więcej wiedziałem, w jaki sposób opisać tego raptora, żeby jednak był trochę inną postacią. No to jest taki jakby mój ukłon w stronę Milczenia owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można powiedzieć, oczko.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Marcelem Mossem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Ego, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż Marcel Moss ma na koncie popularną serię detektywistyczną, w której pojawiają się detektywi Iggy Schneider i Sandra Milton. Jak brzmi tytuł tej serii? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Ego. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

0: Reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
8: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
13: Została ostatnia reklama.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Po reklamie.
16: To jest
15: Rock Radio.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Tok Radio.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
9: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
10: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 16 wleci klasyka rocka od Iggy'ego Popa i Europe, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
12: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji. Na wschodniej flance ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
12: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
10: Pogoda.
12: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
0: Rock Radio 105,4 FM.
4: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

To klasyka rocka od Bad Company w Rock Radiu, a ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne albumy z drugiej połowy lat 80. i prosto z Wysp Brytyjskich. A mianowicie piąty krążek YouTube pod tytułem The Joshua Tree z roku 1987 oraz młodsza o dwa lata ósma płyta The Cure zatytułowana Disintegration. I ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz Manam w Rock Radiu.

0: klasyka polskiego rocka od Manamu w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio polecana wynos będziecie mogli zgarnąć cały zestaw 5 książek Maxa Czorneja. Bestia, piekło, fatum, geneza zła i apogeum zła. To wszystko w ramach jednej nagrody. Przy okazji pogadamy także z samym Maxem Czornejem i będzie też pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Reklama.
4: Super tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Została ostatnia reklama.
5: Okej, okay, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka rock.

0: to klasyka rocka od Steve Miller Band w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos na stół wjeżdża zestaw aż 5 książek Maxa Czorneya, który możecie teraz zgarnąć. Te 5 książek to Bestia, Piekło, Fatum, Geneza Zła i Apogeum Zła, czyli odpowiednio 7, 10, 11, 12 i 13 tom bestsellerowego cyklu o komisarzu Eryku Derylę. Jakie emocje w czytelniku chciał wywołać Max Czorney, kiedy pisał najnowszą powieść z tego zestawu, czyli Apogeum Zła?
1: Jak zawsze, jakiekolwiek. No to jest to, co podkreślam, że jakiekolwiek emocje są dobre. Przy prozie, literaturze współczesnej, ale w ogóle sztuce, nie moją rolą jest wtajpianie w mózg odbiorcy tego, jaka konkretnie to będzie emocja. Niech to będzie dla jednych niesmak, dla innych podniecenie, dla jeszcze innych strach. Sednem jest to, by były te emocje, by proza, literatura, malarstwo, poezja nie były tylko jakimś bytem oderwanym i abstrakcyjnym od nas samych, ale by oddziaływały na nas. Mówię właśnie w szerokim aspekcie każdej gałęzi sztuki, więc jeżeli jest to nawet zniesmaczenie czy coś, co pobudza do atakowania personalnie mnie, co przy rozmaitych książkach przecież się zdarza, mnie cieszy, bo przecież chodzi o to, żeby właśnie żyć, żeby literatura ożywiała, pobudzała, żeby ta adrenalina buzowała. Intencjonalnie nie mógłbym chyba wskazać jakiejś jednej konkretnej emocji, że ta była najważniejsza. Nie, chodzi o cały aspekt i to, żeby jednak zadrżała ta struna w umyśle, w sercu chyba nawet najbardziej, bo przez serce do umysłu dopiero trafia lektura, literatura.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Maxem Czorneyem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć te 5 książek jego autorstwa, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. W jednej z wcześniejszych części cyklu o komisarzu Eryku Deryle sam Deryło zapada w śpiączkę, a śledztwo prowadzi jego partnerka Tamara Haller. Jak brzmi tytuł tej powieści? Konkurs @rockradio.pl i napiszcie, dlaczego to właśnie do was powinien trafić zestaw 5 książek Maxa Czorneya. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Golden Life w Rock Radio.

0: klasyka rocka od The Cars w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka od Perfektu, więc koniecznie zostańcie z Rock Radiem.
1: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
6: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i trawisz to!
14: Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Rock.
15: Rock.
16: Radio.
15: Radio.
16: Klasyka rocka.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają.

0: Ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
9: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
16: Po 17 zamienimy parę słów z Piotrem Cugowskim i podpytamy, co dalej z jego drugą solową płytą. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
17: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
15: Rock Radia.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
18: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
17: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
19: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
17: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
20: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
17: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
15: Pogoda.
17: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
15: Rock Radio 105,4 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: To klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosić tytuł Siódme Życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli i są to raczej takie piosenki lekkie, łatwe i przyjemne, ale reszta płyty ma być zdecydowanie cięższa, podkreśla Piotr Cugowski.
1: Gramy też utwór Syzy, w którym gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie. To jest taki mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
0: Piotr Cugowski ogrywa teraz ten premierowy materiał na koncertach, no i w najbliższym czasie zobaczymy go o 20 na imprezie plenerowej w Skokach w przyszłą sobotę, czyli 4 lipca w Miłosławcu na festiwalu Żubra, a także 17 lipca w Gryficach na festiwalu Gryf Music Fest. A mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. Ja już teraz wjeżdżam. Klasyka polskiego rocka od Klausa

0: klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. I tym razem to będzie kryminał Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego i przy okazji porozmawiamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Rock Radio. Klasyka Rock Radio.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
20: To jest Rock Radio.
1: Klasyka.
20: Klasyka rocka.

0: To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która świetnie sprawdzi się w takie upalne popołudnia i nieco chłodniejsze wieczory. I tym razem to będzie Zaginiona, czyli najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Jego akcja toczy się w Ożarowie Mazowieckim i jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z kamienic od lat narasta konflikt międzysąsiedzki. Starsze małżeństwo regularnie narzeka i skarży się na ich zdaniem uciążliwe zachowanie jednego z lokatorów mieszkających w należącym do nich budynku. Sprawę napiętych stosunków między małżeństwem Stanisławskich a Feliksem Obraniakiem dobrze zna również miejscowa policja. Gdy zatem pewnego dnia Stanisława Stanisławska znika bez śladu, podejrzenia od razu padają na uciążliwego najemcę. Sprawą zajmują się Jakub Luty i Daniel Borowczak, policjanci ze stołecznej komendy. Szybko dochodzą do wniosku, że najbardziej oczywiste rozwiązanie wcale nie musi być tym właściwym. A dodatkowo szyki miesza im nagłośnienie sprawy przez młodą, ambitną dziennikarkę telewizyjną. Istotną dla fabuły rolę pełni Pałac w Duchnicach, dodaje Grzegorz Gołębiowski.
1: No, Pałac w Duchnicach ma przebogatą historię i to jest bardzo fajne miejsce. Postanowiłem go tam w fabule umieścić właśnie dlatego, że mało kto o nim wie i często jest, pomimo że można na niego dotrzeć bez problemu, nie ma tam żadnego ogrodzenia, wszystko jest otwarte, mało kto o tym wie i nie wie, jak tam do końca dojechać. Dość szczegółowy jest opis w którymś momencie książki, nawet trasy dojazdu, włącznie z podaniem nazwy ulicy. Z pałacem w Duchnicach jest też związana pewna historia. Mi się udało poznać ostatnią właścicielkę, która niestety już nie żyje. I byłem w tym pałacu, widziałem go od wewnątrz, widziałem go w podziemiach, czyli w piwnicach. Także w zasadzie cały pałac mam też w głowie, taki w rzeczywistej postaci.
2: A jaki jest obecnie status tego pałacu? To znaczy, no, powiedziałeś o tym, że właściciel K już nie żyje. On stoi opuszczony? Co się
1: stoi
2: z nim dzieje?
1: Stoi opuszczony. W tej chwili jest opuszczony. Chyba spadkobiercami, o ile się nie mylę, są dzieci, siostry ostatniej właścicielki. Ona bezpotomnie zmarła. Pałac ma status zabytku wpisanego do rejestru.
0: Mojej całej rozmowy z Grzegorzem Gołębiowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a od siebie dodam, że Zaginiona jest dostępna również w wersji audio i nie zgadniecie, kto jest lektorem tego audiobooka. A gdybyście chcieli zgarnąć Zaginioną w wersji papierowej, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Grzegorza Gołębiowskiego wydana w 2018 roku. Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Zaginiona. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od T-Love w Rock Radio.

0: klasyka rocka od AC/DC w Rock Radiu, a już za chwilę posłuchamy sobie Kazika, więc koniecznie zostańcie z Rock Radiem.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Auto Kompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Hipertania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 18:00 porozmawiamy z reprezentacją rockowej supergrupy Kosmici i dowiemy się, czego można się spodziewać po ich niedawno wydanej debiutanckiej płycie. A tymczasem sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
12: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni.
10: Newsy Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
13: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
12: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
12: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po 2 pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
15: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
12: Pogoda będzie gwałtowna także jutro, znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
16: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
17: No, spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
12: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
10: Pogoda.
12: Jutro. Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum, na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.
9: Rock Radio 105,4 FM.
18: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: Radio 105 i 4 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jakie dwa...
1: To klasyka polskiego rocka od Róż Europy i Edyty Bartosiewicz w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos trzymamy rękę na pulsie muzycznych premier w klimatach klasyki rocka. No i tak na początku tego roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Kosmici. Nosi ona tytuł Nie ma nas, a Kosmici to czwórka muzyków, których dobrze znamy z innych kapel. Na gitarze gra Stefan Machel z TSA, na wokalu jest Tomasz Olej Olejnik z Proletariatu, na basie gra Darek Butkiewicz z Armii, a za zestawem perkusyjnym siedzi Marcin Manio Papior z zespołu Piersi. Kosmici to faktycznie mało rockowa nazwa, przyznają Stefan Machel i Tomek Olejnik.
2: Tak, to jest zarzut numer jeden. No, od razu u wydawcy było. Co to za nazwa? Co wy? Wy poważnie tak? A my właśnie nie, my nie poważnie.
3: Wiesz co, ja próbowałem w innych językach poszukać jakby, wiesz, tłumaczenia i nic nie pasowało. No bo jak? Jakbyśmy się nazywali?
1: Spaceman.
3: Spaceman?
1: Tak, no to jak było, piosenka to Babylon Zoo.
3: No właśnie, to...
2: Trudno powiedzieć. Ktoś zesłał nam sygnał, do mnie przyszedł sygnał, że to ma być zielone i że ta grafika... Wymyśliłem ten statek kosmiczny, który tak naprawdę nim nie jest, bo on tylko z daleka może powodować jakieś skojarzenia. I o to właśnie chodziło, żebyśmy nie byli w tym wszystkim dosłowni. Żebyśmy byli
3: tak, żeby to miało
2: metafizycznie jednak... taki mental, żeby tylko był i tylko tyle. Bo jak się wsłucha w poezję Oleja, to tam raczej obcych światów się nie znajdzie, tylko prawdziwe ludzkie wrażliwości.
1: Mojej całej rozmowy ze Stefanem Machelem i Tomkiem Olejnikiem, czyli połową zespołu Kosmici, posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz słuchamy klasyki rocka od Styx w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć trójpak książek Grzegorza Brudnika, czyli Rotę, Gawrę i Alfę. Przy okazji pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: A, ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio.
18: Klasyka.
17: Klasyka rocka.

0: To klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos czas na kolejny zestaw książek, który już za moment może trafić w wasze ręce i tym razem to zestaw trzech książek autorstwa Grzegorza Brudnika, a chodzi o kryminały Rota, Gawra oraz Alfa. Rota i Gawra to dwie części cyklu z Inspektor Katarzyną Łeską, natomiast Alfa to czwarta powieść, w której główną rolę gra komisarz Rafał Lichy, ale jest to jednocześnie pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego. Nie będę wam streszczać fabuły wszystkich trzech książek, powiem tylko, że akcja najnowszej z nich, czyli Alfy, toczy się już nie na Śląsku, a na Mazurach. I dodam, że Grzegorz Brudnik przemyca w swoich książkach sporo fachowej wiedzy z różnych dziedzin. I również dlatego jego styl pisania kojarzy mi się z twórczością Macieja Siembiedy. A co na to sam autor?
1: To nie wiem za bardzo, co by to mogło być, bo opisuje właściwie chyba tylko to, co jest tam dookoła. No, mieszkam tam w tej chwili, przeprowadziłem się, poznaję ludzi, poznaję te takie jakieś najistotniejsze rzeczy związane z regionem i staram się je przekazywać. Ja staram się też nie pisać głupot, dlatego jeżeli o czymś piszę, no to sprawdzam bardzo dokładnie. Oczywiście nie zawsze się da, czasem te głupoty się pojawiają, ale staram się ich unikać. No i to jest tak, że wiesz, tutaj nie ma jakiejś takiej ogromnej wiedzy historycznej właśnie jak u Maćka, nie? Ale myślę, że potrafię jakby już troszeczkę wyczuć to, w jaki sposób pulsuje ten region i przekazywać to w taki sposób. I to dla czytelnika może być rzeczywiście ciekawe, bo ci ludzie są odrobinkę inni niż my, ale jeżeli się o tym już pisze i się to naświetla i zaczyna to być dostrzegalne, tak, dla czytelnika, no to nagle się robi dosyć ciekawie, że dlaczego to tak działa, dlaczego to tak funkcjonuje.
0: Mojej całej prawie dwugodzinnej rozmowy o Alfie z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć trzy książki, Rota, Gawra i Alfa, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Tytuł jednej z poprzednich powieści Grzegorza Brudnika oznacza osobę rozdającą wiernym komunie. Jaki tytuł nosi ta książka? Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić trzy książki Rota, Gawra i Alfa Grzegorza Brudnika. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Dire Straits w Rock Radio.

To klasyka rocka od Mister w Rock Radio prosto z lat 80., a że 80-sowej klasyki rocka nigdy za wiele, również w niedzielę, to już za chwilę posłuchamy klasyki rocka od Republiki w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio.
20: Klasyka rocka.
21: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają

0: Współpraca mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Po reklamie.
9: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
10: Po 19 będziecie mogli zgarnąć najnowszą książkę Przemysława Piotrowskiego, czyli powieść pod tytułem W ciemnym, głodnym lesie. No i przy okazji pogadamy także z samym autorem. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od ZZ Top w Rock Radio.

0: klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. I tak jak zapowiadałem, dzisiejszy program Rock Radio Polecana Wynos jest na bogato, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie wygrać. Czas, żeby ktoś z was zgarnął kolejną z nich i tym razem bierzemy na warsztat powieść W ciemnym, głodnym lesie, czyli najnowszą propozycję od Przemysława Piotrowskiego, autora bestsellerowego cyklu kryminałów z komisarzem Igorem Brudnym. O co w tej książce chodzi? Otóż 16-letnia Maja Bacela ucieka z domu od znęcającego się nad rodziną ojca. Przepada bez śladu w bieszczadzkich lasach, a jej telefon po raz ostatni loguje się pod Leskiem w rejonie kompleksu leśnego Borek. Mija 16 lat. Młodsza siostra zaginionej Mai, Nina, jest dziennikarką. Zajmuje się właśnie sprawami zaginięć. Pewnego dnia Nina natrafia na informację o 22-letniej Klaudii, która przepada bez śladu w tej samej okolicy. Na zdjęciu poszukiwanej Klaudii w odbiciu lustra dostrzega kogoś, kto wygląda tak jak jej siostra. Postanawia napisać artykuł o zaginionej dziewczynie. W tym celu jedzie do wsi Czyściec, w której Klaudia wynajmowała pokój w pensjonacie. Liczy na to, że przy okazji dowie się czegoś na temat swojej siostry. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy Czyśćca nie chcą z nią rozmawiać, a jednocześnie przestrzegają ją, żeby nie zapuszczała się w okoliczne lasy. Sięgając po książkę W ciemnym, głodnym lesie, najlepiej nie wiedzieć o niej nic, podkreśla autor Przemysław Piotrowski.
1: Ja ogólnie w swoich książkach zawsze staram się zaskakiwać czytelnika. On tak naprawdę nigdy nie wie, co go czeka. No nie wiem, jeżeli mówimy o serii z Brudnym, no to wiadomo, jakiś tam klimat jest i staram się tego trzymać. Natomiast no jednak każda sprawa jest totalnie różna. Zawsze kładę nacisk na coś innego. No tutaj w przypadku W ciemnym, głodnym lesie, no to tu już odbijam w stronę takiego klimatycznego horroru trochę. To oczywiście dalej jest kryminał, ale już z takimi elementami prawdziwej grozy. Tutaj jest nacisk właśnie na ten klimat tych bieszczadzkich lasów mrocznych, gdzie człowiek naprawdę wchodząc między drzewa, no czuje się nagle malutki, tak? Nic nieznaczącą, jakimś pyłkiem niemalże. I staram się pokazać właśnie, co dzieje się w głowie takiego człowieka, który nagle czuje się osaczony, ludzie są właśnie dziwni, tacy niepewni, milczący, a jednocześnie dający różne znaki, ostrzeżenia. No potem, no wiadomo, można by opowiadać, co się zaczyna dziać w tym lesie, tak? Ale tu już nie chciałbym za bardzo wchodzić głębiej w fabułę, ale tu jest klimat, to jest chyba najbardziej klimatyczna moja książka.
0: Mojej całej rozmowy z Przemkiem Piotrowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę W ciemnym, głodnym lesie, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Przemysława Piotrowskiego. Konkurs @rockradio.pl, dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić powieść W ciemnym, głodnym lesie. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Queen w Rock Radio.

To klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio, a już za chwilę będziecie mogli w programie Rock Radio Poleca na Wynos zgarnąć zestaw książek Światła w popiołach i Cienie pośród mroku autorstwa Remigiusza Mroza. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Rock Radio.

To klasyka polskiego rocka od Iry w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos wcale nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie zgarnąć za jednym zamachem, bo teraz do gry wjeżdża zestaw dwóch powieści Remigiusza Mroza, a chodzi o książki Światła w popiołach i Cienie pośród mroku, czyli odpowiednio piąty i szósty tom cyklu o patomorfologu Sewerynie Zaorskim. Jeśli chcecie je zgarnąć, to napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak. W pierwszym tomie cyklu o Sewerynie Zaorskim, czyli w książce Listy z zagrobu, bohaterka przez lata otrzymuje wiadomości od swojego zmarłego ojca. Jak nazywa się ta bohaterka? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić książki Światła w popiołach i Cienie pośród mroku. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Eagles w Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Toma Pettiego i The Heartbreakers w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was na spotkanie z płytą tygodnia w imieniu Ryśka Brzezińskiego, a po 22 zapraszam Was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja będę rozmawiać po 22.30 z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim, czyli twórcami Podcasteksu. Moim zdaniem najlepszego podcastu w kraju. Podcastu o latach 90. i zerowych. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Słyszymy się jeszcze po 22.30 w Niezłym Gościu. No i słyszymy się także jutro od 10.00 w programie Rock Radio Poleca na Wynos. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
1: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
5: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
14: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
15: Została ostatnia reklama.
16: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
1: Po reklamie.
17: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
5: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
6: Dzień dobry, wieczór. Jak co niedzielę po 20:00 pora na Płytę Tygodnia, na którą zgodnie z tradycją oddawaliście głosy na Facebooku Rock Radia. Tym razem naród zdecydował, że tego wieczoru odpalimy całą płytę The Cure zatytułowaną Disintegration. Ósmy krążek Brytyjczyków do dziś wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom gatunkowym. Jedni określają Disintegration jako rock gotycki, inni jako rock alternatywny, a jeszcze inni jako dream pop lub post-punk. I to, że nie da się wrzucić tego albumu do jednej szufladki, jest jedną z wielu jego zalet. Tymi najważniejszymi są genialne kawałki na czele z Pictures of You, Love Song czy Lullaby. Ale do nich jeszcze dotrzemy. Zaczynamy od otwierającego płytę Plainsong. Rysiek Brzeziński, zapraszam.

0: Muzyka tygodnia w Rock Radio.
1: Tym razem cofnęliśmy się w czasie do roku 1989, kiedy zespół The Cure wydał płytę Disintegration. Choć cały album wydaje się być mrocznym dziełem, to zawsze jest miejsce na tak zwane światełko w tunelu. Tym jest kawałek Love Song. Robert Smith napisał go jako prezent ślubny dla swojej żony Mary Poole i opowiada o miłości i oddaniu pośród tych wszystkich rozterek egzystencjalnych.

0: Lista tygodnia w Rock Radio.
1: Jednym z najważniejszych numerów pochodzących z Disintegration The Cure jest oczywiście Lullaby, po polsku Kołysanka. Robert Smith inspiracji do stworzenia tego utworu szukał we własnym dzieciństwie. Gdy był małym chłopcem, jego ojciec śpiewał mu wymyślane na bieżąco kołysanki, które nie miały szczęśliwych zakończeń. W jednym z wywiadów Smith powiedział, że przekaz z nich płynący brzmiał: śpij chłopcze, bo nie obudzisz się wcale.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dziś w całości słuchamy płyty Disintegration The Cure. Podczas sesji nagraniowych atmosfera bywała napięta. Sukces, jaki grupa osiągnęła w latach 80., sprawił, że członkowie zespołu sięgali po różne używki. Robert Smith, by radzić sobie z presją, zażywał środki halucynogenne, a Lol Tolhurst pojawiał się pijany podczas nagrań. Doszło do tego, że inni członkowie The Cure grozili odejściem, jeśli Tolhurst nie zostanie wyrzucony, przez co niemal doszło do nomen omen dezintegracji zespołu.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Została ostatnia reklama. Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
4: Po reklamie. Płyta tygodnia w Rock Radio.

0: Płyta tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z płytą Disintegration The Cure. Po tylu latach przez wielu dziennikarzy, krytyków czy recenzentów jest ona uważana za szczytowe osiągnięcie zespołu. Na ponadczasowość albumu wpłynęły nie tylko teksty czy same kompozycje, ale też atmosfera Disintegration. Robertowi Smithowi i ekipie udało się w mistrzowski sposób uchwycić ulotne uczucia zagubienia, wewnętrznej walki czy wręcz rozpadu duszy. Disintegration wieńczy Untitled, który nie daje żadnej odpowiedzi na pytania, które Smith stawiał w tekstach na całym albumie. Rysiek Brzeziński, na razie, dobrych snów.

0: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowach. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
1: Po reklamie.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio.
3: 105 i 4 FM.
4: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny w Rock Radio. Dzisiaj to właśnie dwóch niezłych gościów, gości, że tak powiem. Olaf Deliglasow,
5: to ja,
4: Tymański.
6: Cześć, Mariusz.
4: Panowie, zadam takie pytanie niczym ze śniadaniówki na początek. Skąd się znacie?
6: Znamy się z widzenia.
4: Trochę takie też pytania z randki w ciemno. Skąd się znacie?
5: Kiedyś Tymon siedział w więzieniu, przed na widzenie i stamtąd się znamy z widzenia.
6: Słuchaj, jak to się stało?
5: Ja pamiętam dokładnie.
6: Znaczy, toż ja mam taką wizję, że jest rok 85 i jest koncert zespołu Left Hand, Right Hand, a my z Totartem działamy i koncert jest takich czterech nieumiejów, z którymi dzień wcześniej piliśmy wódkę i rozmawialiśmy o Joy Division, bo byli z Manchesteru, natomiast nie umieli. No i włączyli się tam radia, jakieś tam odkurzacze, wiesz, i grali mocno eksperymentalnie. Potem jest dyskusja z tym zespołem i tej kudłaty aniołek lat 24. Olaf Deliglasow, ale znany mi tylko z widzenia, ponieważ widywałem go na koncertach Spark Division, Pancernych Rowerów, Joanny Dead, czyli Deadlocka późniejszego. Tak. Z ramionami założonymi, skrzyżowanymi, mówi: czy jeżeli ja włączę radioodbiornik i pierdnę, to będzie już muzyka awangardowa? Nie chodziło o to, że żartował z kolegów, że grać się umieją. Jakoś tak poczułem, że ten... Już wiedziałem chyba o tyle, o ile, że ten facet to jest po prostu wokalista zespołu Dzieci Kapitana Klosa, natomiast nie znaliśmy się bliżej.
5: Tak.
6: Ale gdzie poznaliśmy, pamiętam.
5: Przyszedłem do Wisepki, w której graliśmy próby i szef Wisepki niejaki...
6: Mariusz Jabłoński.
5: Mariusz Broda. Widzę dwóch facetów, nie? Jednego znam, drugiego nie znam. Młody mężczyzna, spodnie w kratkę, za krótkie i prochowiec, jasny prochowiec, twarz taka sympatyczna, inteligentna i zerknął na mnie. I w tym zerknięciu było wszystko, było zaproszenie.

0: zmieszanie, była ciekawość. Mhm. Zerknął na mnie, ja zerknąłem na niego i myślę sobie, ciekawe kto to jest. Malowali plakaty, plakaty leżały na ziemi i ty malowałeś te plakaty.
1: I potem pojechaliśmy do, jakoś tam zgadaliśmy i pojechaliśmy do Gdyni, bo Olaf mówi, słuchaj, rozmawiam z Rudzieckim na temat tego, czy Klosy, które w tym czasie wygrały jako jeden z 8 zespołów Jarocin, 84 mhm. rok.
0: Piąty.
1: Piąty? Zawsze mylę. No piąty są oczywiście.
2: Czwarty to słynny ten.
1: Tak, i chyba jesień. Jedziemy do Rudzieckiego. Mm. I pamiętam, że jedziemy SKM-ką. Rudziecki no, gada dziwne rzeczy. Mówi dużo, ale nawet za dużo. Wracamy i on mówi, co myślisz? Olaf mówi, co myślisz, Rychu? Ja mówię, szczerze mówiąc, facet po prostu wydaje mi się po prostu mocno pokręcony. No, generalnie dużo gadania, mało faktów. On mówi, no dobrze, jedziemy do Wysepki, gdzie właśnie Mariusz Broda, Lukrecja Broda, czyli po prostu Jabłoński, usiłował zrobić coś a la scena gdyńska w Gdańsku, bo to były dwie sceny wtedy. No, i tak żeśmy z Olafem się zaprzyjaźnili, ja zacząłem chodzić na jego próby. Często siedziałem w kącie i słuchałem jego nowych wypocin lirycznych. Mówiłem,
0: a Olaf krytykował
1: słuchaj,
0: głównie.
1: No, tak. Słuchaj, ty piszesz, wiesz, takie powieprzone rzeczy, ksobne, smutne. Napisałem już po prostu o plaży, o Wichajstrze, o czym pisać dalej. Znaczy, tak, nie, może tak nie było, no ale pamiętam, że się zaczęli bardzo przyjaźnić, potem...
0: Ale muszę się szczerze przyznać, że mam też na koncie, na swojej kolbie, mam takie nacięcie z napisem Tymon Tymański, chrzest bojowy, pierwsze zarobione pieniądze na graniu muzyki. Pamiętasz?
1: Bo wiesz, Olaf wyszedł mnie, że gram Wesołe Joy Division, co mi do żywego dotknęło, a ja mówiłem, że gra Parka Wesołego, no co bo prawda akurat, bo on był tak, raczej z tej takiej tak. linii typu
2: Shan69,
1: wiesz, Chelsea, The Damned, Baskos, byli weseli, a Joy Division Wesołe to była potwarz. Natomiast Olaf mnie zaprosił na koncert w klubie Kubuś, to było na jesieni, dokładnie w październiku roku 85. To był pierwszy mój koncert, na którym zarobiłem pieniądze. Także można powiedzieć, że w tym roku mam 40-lecie pracy twórczej za pieniądze i to było właśnie przed zespołem Olafa. Graliśmy jako Sinsler, są za uklanianie w klubie Kubuś, już go nie ma, natomiast potem za całe pieniądze, 1500 zł, kupiliśmy wielki worek win i piw i dalej nie pamiętam, co się działo.
2: Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem? To
1: było
2: w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
0: Dobrze nie, kojarzę, czy? To było trochę wcześniej. Dzieci Kapitana Klosa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko obyczajowe.
1: Basista Oczes, perkusistką, która
0: była
1: przy okazji jego żoną.
0: Moją żoną. Mm-hmm. I spowodowało to załamanie psychiczne młodego Olafa, który, a ci odchodząc, zabrali wszystkich przyjaciół. Tam coś nakłamali na mój temat i zostałem sam jak palec w wiadomym miejscu pomiędzy palcami jednej stopy i drugiej.
2: Tak.
0: I jedyną osobą, która o mnie pamiętała i która o mnie dbała, był młody Tymański, 17-letni na on czas.
1: Był sławny.
0: 18-letni.
1: Był miły.
0: Był nikim.
1: Miał dom, w którym można było spędzać noce.
0: To nieprawda. Nie miał domu. Mieszkał z rodzicami. Ale że mieszkał na parterze. Chciałem powiedzieć na parapecie.
2: Ja też tak.
0: Mieszkał na parterze. A dlaczego parapet? Dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Mhm. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
2: Kluczy nie miałeś?
0: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, chwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
1: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja opuszczałem z kolei, no...
0: Welwetów mi puszczał, mówił, zobacz, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to.
2: A to my z Tymonem godzinę spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Luridę.
0: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
1: Sztama.
0: Taka przyjaźń, ale wiesz, już takie mieszkanie razem, nie? Tak. Później wielokrotnie mieszkaliśmy
1: ze sobą. A potem to samo się stało jeszcze raz, kiedy Olaf wrócił z Niemiec w roku 1995.
2: Okej, czyli dobrze.
1: I Olaf znowu nie umiał mieszkać. Też podczas rozpadu, ja byłem też po rozpadzie pierwszego związku, więc Olaf zamieszkał u mnie na strychu, gdzie było plus 9 w zimie. Tak. I Olaf mówi, słuchaj, nie wiem, czy znasz grunge. A ja mówię, no coś tam słyszałem, no. Nirvana. A znasz na przykład kudę Bad Hole Surfers, a znasz na przykład...
0: Screaming Trees.
1: Bad Honey. No i wiesz, i tak i przyprowadził Nawrockiego i wtedy Olafowi zaproponowałem granie w kapeli rockowej. A Olaf powiedział, stary, nie mogę, gram z apteką. A ja mówię, stary, za problem, będziesz grał z apteką i z trupami. A Olaf powiedział, ja mam 32 lata, jestem stary. Nie dam rady. To mnie wtedy zastanowiło.
0: Tak było.
2: No Boże. Ale wiecie, historia jest taka, jakby ktoś sobie słuchał, to jak czytam wspomnienia jakieś Iggy Popa czy Bowiego, to trochę coś w tym stylu, jak była ta trylogia berlińska i ich okres współpracy. To trochę taka historia podobna.
1: No wiesz, wiadomo, że mamy dystans do tego.
2: Oczywiście, że tak.
1: Nie jesteśmy ani popem, ani boim wszystkim, wiesz, no niestety ten język cudowny, piękny, szeleszczący nas trochę po prostu lokuje w innym miejscu geopolitycznie, czyli po prostu między pachą Rosji i pachą Niemiec. I przez ten rynek też jest taki jest, natomiast wiemy o tym, że faktycznie nasza przyjaźń Olafa, moja, Nawrockiego, Grześka przetrwała. Z różnych powodów, ale też dlatego, że po prostu, że mamy do siebie wielką miętę, wielką sympatię. Jesteśmy też buddystami, co powoduje, że po prostu, że nie to, że po prostu się tam epatujemy, wiadomo, że buddyzm czy taoizm takie po prostu religie dosyć takie, no, bym powiedział, frywolne, znaczy liberalne, które raczej bardziej pozwalają niż po prostu zakazują. Mhm. Natomiast też po prostu rozumiemy, że no, popełnia się błędy, daje się komuś drugą szansę, wiesz, no i tyle. No i tutaj między nami nie było tej sytuacji typu, że myśmy sobie po prostu żony zabierali, chociaż to byśmy też wybaczyli sobie, myślę.
0: No wiesz, były sytuacje tego typu, ale nigdy nie była to kradzież, nie było to wrogie przejęcie, była to zawsze fuzja.
1: Więc wiesz, no ja się cieszę z tego, bo z Olafem musiałem grać dawno. Pamiętam taki moment, że przychodzimy sobie tam pod taki śmieszny bardzo
0: śmietnik.
1: Garaż na Zamenhofa we Wrzeszczu, gdzie przyjeździliśmy ze Stanisławem Zapłaniania, później z Wczesną Miłością. I chyba całe wakacje, kiedy właśnie Olaf się rozstał z pierwszą żoną, graliśmy tam pod jakąś taką punkową nazwą, ale to nie wypaliło. Potem parę lat później miały być trupy, gdzie Olaf powiedział, że po prostu, że jednak już ma inny pomysł na życie. Była apteka, Menda, bardzo fajna płyta, ja poszedłem na koc apteki, pozazdrościłem, zobaczyłem 300 osób, które śpiewały piosenki o tym, że Wałęsa się i Szwenda i tak dalej, i że Jezus Chrystus jest w modzie, no i pomyślałem sobie, że trzeba śpiewać piosenki po polsku. Zrobiłem płytę jedną, drugą, trzecią i potem 3 lata później, kiedy Olaf już właściwie planował wyjechać do Warszawy i do Krakowa, żeby pracować z Kazimierzem.
0: Nie, z Maleńczukiem. Maleńczuk był.
1: Maleńczukiem, tak. To zaprowadziłem po raz trzeci współpracę taką poważniejszą i to była płyta Plowirus i tutaj coś zaszło.
0: Tak. No tutaj zaszliśmy w taką kreatywną ciążę i tak naprawdę na początku było nas dwóch. Przyszedł do mnie Tymański i powiedział: Olaf, masz dużo elektronicznego sprzętu, bo faktycznie zwiozłem z Berlina niesamowite nowości na rynku, czyli komputer Atari i sampler Akai S900, z tego co pamiętam. To takie właśnie faktycznie przełomowe urządzenia. I Tym mówi: co można na tym zrobić? Ja mówię: no wiesz, można robić bardzo ciekawe rzeczy, wiesz, można...
1: Pornole zmontować.
0: A on mówi, a disco polo można? No wiesz, możemy... No tak, można. On mówi: to oglądałeś w zeszłym tygodniu disco polo relax? Widziałeś zespół Scanner? A ja mówię: no pewnie, że widziałem, nie? Mówi: to robimy taką muzykę disco polową, tylko chciałbym, żeby teksty były absolutnie odczarowane. Tak.
2: Audycja Niezłego Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Tym Antymański w Rock Radio jest.
1: Jestem.
2: Olaf Deriglasow.
0: Prawie, że jestem.
2: Dobra, odczytana lista, wszyscy obecni. Zespół Kury. A to nawiązując do piosenek, udowodniając, że słuchałem, to was zapytam: Ziemia jest płaska?
0: No, bez wątpienia. No, wystarczy spojrzeć po prostu na cień, jaki na Księżycu zostawia. Tylko, że ona jest, wiesz, tak pionowo ustawiona.
2: Tak, bo ty w piosence tam tłumaczysz.
1: Wiesz o tym, że to było tak, że po prostu pierwsza wersja była dosyć obcesowa i śpiewałem nawet w ten sposób refrenie, że śpiewałem, kto uważa w Polsce, tak, że
0: imię nazwiska wymieniał.
1: Parę nazwisk, imion znanych ci artystów.
0: Tak.
1: Natomiast chłopcy tutaj mnie po prostu przywołali, którzy po prostu dbali o cenzurę. Wycinamy te wszystkie nazwiska, to na swoją płytę solową. Tutaj po prostu trochę wyżej wznieść te swoje umiejętności kasomówczo.
0: Trzeba być uniwersalnym. No.
2: Tak.
1: Trzeba być uniwersalnym, oczywiście.
2: I wiesz, kto wie, ten się domyśli.
1: Natomiast była ta akcja, że rozmawiam z ojcem mojej, powiedzmy, no, córki, przyjaciółki i on mówi po 2 godzinach rozmowy, mówi: słuchaj, no i tamtego, wiem, że lubisz takie rzeczy tam typu Tai Chi, czy Kungi, energia. Też powiem ci, że jest takie miejsce w Stanach, które widziałem, gdzie po prostu widać, że jest płaska. A ja: ale co? No ziemia, no wiesz, no widzę. A ja: Więc wiesz...
2: Jak wychodzę z firmy i patrzę na beton, ty widzę, że jest płaska.
1: Słuchaj, no znasz takich ludzi, którzy mówią:
0: przepraszam, że się śmieję.
1: Patrz, to jest reptylianin, wiesz, Jezus był epti, słuchaj, no są tacy ludzie, tak uważają, wiesz. To są takie trochę straszne tematy, natomiast, no wiesz, no kwanon, to są tematy dnia współczesnego.
2: Tak, a trochę stand-upowe, jak o tym pomyślisz. Ale zanim weszliśmy na antenę, powiedziałem, że jest jeden taki kawałek.
0: No właśnie, bardzo
2: jestem tego. Tak, który miałem tak, że Dobra, jeszcze raz. Przesłuchałem całą płytę, ale jeszcze raz. Bo tam właśnie są klimaty i disco, i coś nieoczywistego. I ja pomyślałem sobie, że nawet mógł być jakiś, nie wiem, nawet Savage mógłby zrobić coś takiego. To jest wiosenny szał.
0: No to ty Mański tutaj w całej, że tak powiem, okazałości.
1: Ale wiesz co, tam było więcej tego, bo to też w szale była walka o to, bo w pewnym sensie...
2: Bo drugi to jest teflonowy mózg jeszcze, to też
1: miałem. Teflonowy, tak, że... jest tam też parę stylów, jest też w piosence Unalowi Sparte, też jest i trap, jest też funk jakiś taki, nie? Jest też ta piosenka Matureta, która też troszeczkę brzmi jak... jak
0: tak kombi. Się,
1: nie, no, zrzucili sobie kombi, ja bym powiedział...
2: Tak, ale chciałem o tym mówić głośno, bo też miałem takie skojarzenie.
0: Tak, kochasz kombi, ty Majski kocha kombi.
1: Dla mnie to po prostu to były takie rzeczy typu Kapitan Nemo, ja lubię Kapitan Nemo.
0: No masz rację, Kapitan Nemo.
1: To są takie szlachetne, dobre rzeczy. Lorelai, to jest dobra piosenka, słuchajcie, no ale nieważne. W razie, no ta stylistyka jest typowa dla szeroka bardzo. Nie wiem, czy to po prostu jest takie dobre, bo mam poczucie, że jednak w Polsce rządzą ciągle style, gatunki. No albo grasz reggae, albo metal, albo funka. A jak grasz wszystko naraz, to jesteś po prostu patonem. Dlatego
0: to płyta dla nikogo, nie?
1: Chciałem trochę wygłosić taki apel. Dbajcie o swoje kurki, Polacy. Nasi kochani melomani, hipsterzy, bo innych nie macie. No nie ma takiego zespołu, który tak po prostu gra niestylowo jak my i tak dobrze niestylowo jak my. Bo my gramy wszystko i gramy to dobrze. Natomiast no po prostu no uznaliśmy, że po prostu no wiesz, no jednak ktoś tym jeźdźnikiem rocka musi być u nas, nie? I kury mają jakąś tam przeszłość, parę płyt. Mamy nadzieję, że nam się uda jeszcze parę płyt zrobić, ponieważ zostało nam po tej pierwszej płycie tam z 10 czy 15 numerów demowych, które chcemy jeszcze troszeczkę wzbogacić piosenkami z dobrymi refrenami. No i po prostu i mamy dobrą zabawę. No nie liczymy na to, że zrobimy wielkie pieniądze. Wzięliśmy dwóch młodych ludzi, którzy uzupełnili te nasze braki różne.
0: W uzębieniu głównie.
1: Tak, też prawda. Pozdrawiamy też oczywiście profesora, który pomaga nam z zębieniem. Też obok Szymona Burnosa, który świetnie śpiewa i gra na klawiszach, wybitne rzeczy i też lubi i pop, i rocka, i trap dobry i wszystko. Też znaliśmy bardzo ciekawego perkusistę, Alana Kapołkę, jego tato grał na gitarze w kapeli Young Power i Alan przyjechał ze Śląska do Gdańska, żeby studiować jazz, ponieważ uznał, że jednak metal jest wymagający na tyle, że trzeba po prostu poznać inne style, no i stał się jazzmenem.
0: I wylądował w kurach, biedak.
1: Wylądował w kurach i jak tylko wszedł do studia, to zarobił parę takich patternów, że po prostu nam spadły po prostu buty, czapki, gacie i tak dalej, no i zaistniał w płycie sposób taki, że nie da się go po prostu wymazać. No, cyrkowy i inteligencki po prostu i frywolny, inwentywny. Więc mamy teraz fajną kapelę. Będziemy pewnie jeszcze zapraszali gości różnych, natomiast na razie chcieliśmy skupić się na tym, że jest nas czterech i każdy zaśpiewa i pisze numery i każdy jest to liderem swojego jakiegoś takiego.
2: Ale znając tą waszą artystyczną nieprzewidywalność, to ciężko pomyśleć o tym, czy to będzie etap, że kury będą teraz właśnie często koncertować i zaraz coś nowego powstanie, czy coś innego nie zrodzi, nie?
0: Wszystko wskazuje na to, że jeżeli planeta Ziemia przetrwa jeszcze parę lat, to tak będzie.
2: Ta płaska Ziemia.
1: Płaska Ziemia, tak.
0: Wiadomo.
1: Bo jest ta druga okrągła, ta bedeka.
0: Pod spodem.
2: Tak.
0: Jest w tym wszystkim jakiś... to jest chyba bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, że...
1: Naleśnik.
0: Ja panu nie przerywałem. Chodzi o to, że tu nie tylko jest muzyka w tym wszystkim. Nie? Czyli to spotkanie między człowiekiem a człowiekiem, Tymańskim, Deriglasowym, Burnosem, Kapałką, jest też podszyte bardzo fajną przyjaźnią. Fajna to nie jest dobre słowo, ale wiesz, chciałem powiedzieć głęboką. To są poważne sprawy, o których się rzadko mówi, szczególnie w kontekście zespołów. Nie przypominam sobie, żebym słyszał wywiad, gdzie ludzie koncentrują się na tym, że ten zespół istnieje dlatego, że głównie chodzi o przyjaźń. Że chodzi o coś, co jest poza muzyką, chodzi o coś, co nas łączy jako ludzi, a nie tylko jako facetów, którzy zarabiają pieniądze na to, żeby zapłacić rachunki. Więc to jest gdzieś tam fajna rzecz. My z Tymańskim mieliśmy pewnego rodzaju, oprócz tych historii, o które opowiadaliśmy o latach 80.
1: Falling out, mieliśmy
0: taki moment, że ja się wyprowadziłem do Krakowa, później do Warszawy. Tymański zwariował w tym czasie, miał 16 żon, 50 dzieci urodził i nagle się spotkaliśmy znowu po paru, znaczy widywaliśmy się, ale nie byliśmy ze sobą aż tak blisko, żebyśmy mieszkali ze sobą. I nagle się spotkaliśmy, wpadliśmy sobie w ramiona. sprzedaliśmy sobie mokrego buziaka i wszystko okazało się, że te lata nie istniały. I mieszkamy ze sobą teraz. Jak
1: ja to bardzo szanuję, bo wiesz, no to Olaf mówi o tym, że dane nam jest znowu się po prostu, wiesz...
0: Za życia spotkać, nie? Bo nie wszyscy koledzy przeżyli.
1: Mamy to szczęście, że po prostu no, taka spirala jakaś nastąpiła, taka spirala historyczna, że po prostu, że gramy znowu ze sobą. Pewne rzeczy, które nie zostały wtedy powiedziane, byliśmy za młodzi, za głupi trochę też, zostały powiedziane teraz.
0: Dużo ego było w tym wszystkim, wiadomo, ja jestem liderem, ty jesteś liderem.
1: Dalej, przez ten rok była walka. Były takie sytuacje, że na dwa dni była lekka zima i po prostu, wiesz, było cicho, po czym był telefon z tej czy z tej strony, typu stary, masz rację, albo stary, przepraszam. Jedziemy małym Fiatem, trzeba zrobić sobie miejsce. Ja musiałem zrobić miejsce dla kolegów, bo wiesz, ja nie jestem łatwym liderem, nie? Dobre. Natomiast, kurczę, po prostu bardzo doceniam.
2: No bo wiesz, jakby spotkało się paru, wiesz, Joshów Homów, nie? Na tej zasadzie.
0: To
2: no.
0: Tak.
1: I to czuło
0: ale
1: się...
0: w ogóle ta praca, którą wykonał Tymański, niesamowite, nie? Że po prostu ustąpił, wiesz, nie całe miejsce kierowcy, ale jednak posunął się na tym, że tak powiem.
1: Troszeczkę. Nieładnie, ale wiesz, się, nie? Szymon Burnos, który jest też ciekawym bardzo wykonawcą, robi swoje płyty solowe i gra z paroma też wykonawcami tam.
0: Mówiąc krótko, to bardzo rokuje.
1: Burnos powiedział Tymon, niech nie ma się bardzo, ale po prostu, jeżeli chcesz zrobić produkcję, a replikację, no to po prostu będziemy stali patrzyć na ręce i będziesz robił te swoje rzeczy w studiu, które po prostu masz duże i masz swoje miejsce ciepłe, a my będziemy siedzieli obok, Ola będzie tam coś tam dosyłał. Jeżeli chcesz zrobić kapelę, to musisz po prostu tam zrobić miejsca. I ja dałem mu miejsca, po prostu powiedziałem, dobra, masz tutaj herbatę, wychodzę do domu, tak. I on siedział i dłubał. Ciął coś tam i tak dalej, przyniósł piosenkę jedną, drugą, trzecią i tak przedtem przy mu, przy płycie mu była ta sytuacja, że powiedziałem Szymonowi, Szymon, daj 20%, wiesz, a Szymon powiedział, tyle miałem wtedy, nie? No teraz Szymon dał dużo więcej i to samo było z Olafem, no myśmy dali dużo energii, naprawdę mam poczucie, że po prostu, no oczywiście musiałem się usunąć, powiedzieć, panowie, dawajcie te piosenki, był taki moment, że mówię, okej, okay, moi 7, 5, 6, 4, wchodzą na płytę numery, Olafa 4, Szymona 1, ale tu mój tekst po połowie, no wiadomo, że człowiek jest po prostu, jest człowiekiem i po prostu ego dalej buzuje, natomiast oczywiście. Musiałem się mocno posunąć, ale to zrobiło dobrze, powstali jacyś tacy Beatle, wiesz, nie, tak mi się wydaje, że jest taki aspekt beatlesowski tej apeli, że ja mam świadomość, że jest tu paru wokalistów, paru liderów, paru świetnych kompozytorów i po prostu, no Boże, no,
0: ale jedno,
1: potrzebuję tego.
0: Przerwę ci. I to jest, widzisz, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo Tymański dawniej dawał sobie przerwać, a teraz, zobaczcie, zamilkł, ale chcę go zacytować.
2: Pamiętam z poranku.
0: Nie bez kozery.
1: Chłop, jeszcze po prostu wodę, zobacz. To jest woda
0: pieska. Nie bez kozery ci przerywam, Rychu, ponieważ Rychu powiedział piękną rzecz, że po tym, gdy zrobił miejsce dla reszty zespołu, dla innych komponujących, piszących teksty, produkujących, nagle odkrył coś, co właściwie było zawsze przed czubkiem nosa.
1: Ciszę?
0: To zespół jest geniuszem. Nie lider, tylko zespół. To tam, gdzie najfajniejsze rzeczy tworzą się na zetknięciu, tam, gdzie płyty tektoniczne się ze sobą spotykają, gdzie się pojawiają wulkany, erupcje.
1: Wiesz, Mariusz, mówisz o Queens of the Stone Age, ale powiedzmy sobie szczerze, najlepsza płyta dla mnie osobiście to jest płyta Rated R, gdzie jeszcze zespół przypomina zespół. Okej, możesz powiedzieć, że Music for the Deaf, tak? Mhm. A też tam jeszcze jest Oliveri i jest jeszcze zespół. Tam, kiedy po prostu Joshon wyrzuca zespół, wyrzuca Oliveriego, wiadomo, no tak, za co, już jest tylko po prostu home i wiesz, no, tak. I przydupasy, powiedzmy sobie szczerze.
2: Chociaż i tak dobrze się słucha.
1: Dobrze się słucha, ale ja to wiem bardzo dobrze.
2: Nawet byłem w tym roku.
1: Posłuchaj sobie po prostu płyt Lennona wczesnych. No. Okej, dwie pierwsze płyty są świetne. Posłuchaj sobie Lurida pierwszych dwóch płyt, trzech. Potem po prostu się dzieje, jest po prostu niestety upadek, ponieważ zespół daje ci to, że masz nie dwa dobre numery, a masz sześć. I to dzieje się z każdym wykonawcą. Wiesz, Bowie nagrywał płyty, po prostu, wiesz, trzy gówniane, potem jedną dobrą, ale na tych płytach po prostu są z reguły dwie dobre piosenki, reszta to jest po prostu, to są filery. Dobry zespół nagrywa po sześć piosenek na 12 dobrych, bo masz gościa, który po prostu stanie się powiedzieć, Tymon, nie gniewaj się, znamy twoje słabe płyty, ale to masz nie. Tu dwa, trzy numery świetne. Co mam z tym zrobić? Czy po prostu mam powiedzieć, wyrzucam mu to, czy dam mu zaśpiewać? I to jest zespół i dlatego po prostu ja raz w pewnym się zadzwoniłem na Norskiego i poskarżyłem się mu na kolegów. Mówię, słuchaj, no, mówię, że po prostu, że jestem po prostu złośliwy, paskudny, że wszystko, że się poczuje humoru, że to przestało być absurdalne, że teraz trzeba bardziej łagodnie opatulić i tak dalej, a Nawrocki Wesne powiedział, Rychu, w późnym wieku postanowiłeś mieć zespół. Jeśli mają Fiatem, no to daj im miejsce, po prostu się ciesz, że masz zespół.
2: Mówiliśmy o i płycie, i Polowirus, i waszej obecnej, najświeższej Unolowi Sparty, że tam można znaleźć ten taki Tygiel, Galimatia z tych gatunków. Trochę to obśmiewacie i tekstowo, i muzycznie, ale też nieraz jak się spotykaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, czy nawet dzisiaj mówiłeś o tym, o wielkiej sympatii, wiesz, do Lennona, do Lurida. Na przykład powiadaliśmy, że super koncert był kiedyś, jak byłeś na występie Exodus zespołu, że było...
0: Pamiętasz, to pierwszy dokładnie. Zespół w życiu, tak? Pierwszy koncert w życiu.
2: Dokładnie.
1: Marek Gliński, pamiętam... pozdrawiamy serdecznie.
2: Tak. Ja w takim razie, nawiązując trochę do tego prześmiewczego też wydźwięku kur, was chciałem zapytać, jakie są wasze guilty pleasure? Bo ja też zaznaczyłem tamten kawałek, że wpadł mi w ucho wiosenny szał, bo właśnie skojarzyło mi się trochę z takim disco, italo disco, coś jeszcze i tak dalej, bo jest to na przykład moje prywatne guilty pleasure czasami, że lubię się pośmiać, poskakać przy czymś takim. A jakie są wasze guilty pleasure?
0: Ja ci powiem krótko.
2: Rzeczy.
0: Ja nie mam takich rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, bo ja od dawna się przestałem gniewać na to, że są inne gatunki muzyczne i że one, wiesz, bo jak byłem punkowcem, nie? To wiesz, punk rock, nie? Zamknięcie, wiesz, po prostu betonowy bunkier.
2: Kim oni są tam, ci co grają to i to.
0: To banda frajerów, nie znają się przegrywy. Na niczym, po prostu tu jest muzyka, tu jest tekst, tak. To jest prawdziwe, nie? I w momencie, kiedy mi te wszystkie śmieszne zbroje spadły któregoś dnia i zobaczyłem, że mogę słuchać absolutnie wszystkiego, wodewilu, mogę słuchać reggae, mogę słuchać sobie muzyki poważnej, mogę słuchać jazzu. Przepraszam cię raz, Rychu, ale słuchałem jazzu. Wybaczasz? I wiesz, po prostu w związku z tym, gdy się tak otwierasz, to właściwie na dobrą sprawę już nic nie jest żenujące. Jesteś poza tym, gdzieś, mi się wydaje. Więc ja takich rzeczy nie mam, nie? Ja mogę słuchać wszystkiego i się wszystkim
1: cieszyć. Ja ci powiem po prostu, bo ja często o tym wspominam, że miałem trochę po prostu łatwiejsze dzieciństwo niż muzyczne, niż moi koledzy pokroju Muńka, czy Grabarza, czy Brylewskiego, ponieważ miałem brata starszego i ja wiedziałem, że nie tylko glam rock rządzi, chociaż słuchałem bardzo chętnie. Wiesz co, to akurat dobra kapela, ale z przyjemnością słuchałem Slade, bo to była jedna kapela, która pisała własne numery. W przeciwieństwie do spółki Chin Chapman, to, znaczy on ci pisali też własne numery, ale dawali je Gary Glitterowi, Suzy Quattro i tak dalej. I Sweet i Slade bodajże. Slade pisali swoje numery. Natomiast wtedy wiadomo, że był i hard rock w postaci Led Zeppelin i Black Sabbath i Deep Purple, ale był też power rock i ja po prostu jako, że brat mojego wewnętrznego debila, Ryszarda, tak dokładnie.
2: To jest ten alter ego.
1: Grał kapeli The Question Mark, to była kapela podwórkowa na osiedlu we Wrzeszczu, natomiast oni słuchali kurczę wszystkiego, także...
0: Tymon, ego ci zanika, musisz coś zrobić. Zanika ci Tymon.
1: Oni słuchali naprawdę dobrej muzyki, były tam żenujące rzeczy, ale no, ja nie będę nigdy w życiu śmiał się z Genesisów czy z Yesów nawet, słuchajcie, nawet z tego głosu śmiesznego Andersona, po prostu ja się nadwołowałem. Mało tego, i było Uriah Heep, prawda, i The Budgie było i tak dalej, dużo rzeczy bardzo, i był Zappa też, i był Clapton, natomiast w pewnym momencie brat mnie zabrał na, to już mówimy konkretnie, na Gorączkę Sobotniej Nocy, teraz uważaj, po prostu, bo w szkole było tak, że wszyscy mówili, stary Boniem. No niestety to też mi się podobało, bo to było dobrze zrobione niestety. Frank Farian, wiesz, producent niemiecki, który wziął, wiesz, czarnych wokalistów i tak dalej, tęcerza.
2: Dzisiaj 70 skład, tak.
1: Dobry, no co mnie cudowne piosenki, nie? Reggae, wiesz, Beatle grani fajnie, tak, wiesz, regowo. Natomiast, kurczę, poszedłem na Bee Geesów i podobało mi się to bardzo. Jestem fanem Bee Geesów. Przeanalizowałem Bee Geesów po prostu wielokrotnie na wszystkie sposoby i myślę, że troszeczkę jesteśmy jak Bee Geesi. Wiadomo, że byli lepsi, no wszystkie mieli lepsi, wiesz, lepsze paszporty, nie?
0: No wiesz, ale my jesteśmy jednym z niewielu zespołów w Polsce, które śpiewają na trzy głosy, nie?
1: Ale Bee Geesi byli bardzo dobrzy, po prostu raz, że teraz byli Beatle, australijscy, którzy po prostu
0: czyli
1: się
0: śpiewali. Czyli co, jesteśmy polskimi Bee Geesami,
1: mieli przesrane, nagrali 14 płyt, których nikt nie w ogóle nie...
2: To musisz tak na płycie dać.
1: Nie słuchał, nie uważał i 15-16 płyta nagle po prostu tak zażarła, że zaczęła ta, wszyscy mieli ich dosyć. Potem kurczę, udawali nie Bee Geesów, pisali dla Kenny Rogersa i dla Dolly Parton, a rzeczywiście ktoś powiedział Bee Geesi, bądźcie Bee Geesami. Dlatego my też będziemy kurami, ponieważ jesteśmy jak Bee Geesi.
2: Chociaż nie wyobrażam sobie, że sam siebie będzie włączył Nickelbacka, ale...
0: No, widziałem wczoraj filmik, jak Nickelback wychodzi z koncertu. Gdzie to było? W jakiejś Estonii, czy gdzieś po prostu. Chcecie więcej Nickelbacka? A tam taka cisza. I oni się obrażają, wychodzą. Cudownie jest być w tym miejscu, kiedy już się nie obrażamy na publiczność, że coś robi albo czegoś nie robi.
1: Słuchaj, każdy ktoś zrobił coś kiedyś zrobił szalonego. O Zappie się mówiło, że zjadł kupę. Powiedział, że to nieprawda. O Ozzy mówiło się, że zjadł głowę.
2: Nietoperza
1: zrobił to naprawdę. O mnie mówiono, że na scenie skoczyłem gołą dupą na mikrofon. To prawda.
0: Ale Czy ten mikrofon jest nadal tam w środku?
1: To jest ten mikrofon, do którego mówisz.
2: Na koniec jeszcze tylko chciałem, sam koniec. Wspomnieliście o dokumencie, jesteście z niego zadowoleni, bo ja go nie widziałem.
0: Ryszard Tymański, od razu zamknij się.
1: Przestań.
0: Zamknij się. Ryszard Tymański skończył szkołę filmową w kategorii reżyser roku. I został tym reżyserem roku, jeżeli chodzi o mnie. Nie, inaczej. Rychu mówi... Film dokumentalny powinien mieć scenariusz. Ten film nie ma scenariusza, w związku z tym jest trochę trudny do oglądania dla kogoś, kto się na tym znaczy, i dla siedzącego obok mnie Tymona. I ja się z nim też nieco zgadzam, ale z drugiej strony na nic lepszego tych kur nie było stać, a chłopaki zrobili...
1: Kolosalną robotę, tak.
0: Znaleźli dużo archiwaliów. Niektóre rzeczy są od czapy. Natomiast na pewno... Nikt nie postawił takiego pomnika tej płycie, a ta płyta była rzeczywiście dziwacznie się wpisała. Myśmy nie wiedzieli, co robimy. Nie? Myśmy nie wiedzieli, że robimy coś, czego ktoś będzie słuchał i ktoś powie, jak byłem młody i poznałem Mariolę, to wtedy słuchaliśmy tego.
2: Ja się nowe prechy sobie włączyłem.
1: Wiesz, Maru, że to
0: zmieniało. Więc jest to fajny zapis tamtych czasów.
1: Ja mam to szczęście, że gdzieś tam o różnych moich gdzieś tam przejawach działalności z kolegami, koleżankami powstały chyba trzy dokumenty. No, o Totacie. Dokument o miłości najlepszy z tego. I o kurach. Filip Dzierżawski, który jest psychologiem, zrobił film najciekawszy, bo chyba od początku wiedział, na jakim konflikcie oprzeć ten film, wiesz, no, konflikcie oczywiście scenariuszowym. Tutaj problem był taki, że Konsi Kuczyński oraz Jakub Knera mieli pieniądze i czas 20 minut na ten film i on właśnie zaczął się taki po prostu mały taki dokumencik.
0: Tak, to był reportaż na początku.
1: Trochę taki,
0: z tego koncertu takiego wielkiego.
1: Powstał coś więcej i bardzo za to kolegów szanuję. Natomiast no, po prostu, kończąc szkołę, wiedziałem, że tak dokumentu nie robi się, przede wszystkim dlatego, że po prostu, że nie możesz zrobić filmu o 6 tematach. I to jest mój taki zarzut jakby znawcy, wiesz, kina, że film jest super fajny i ja oczywiście dobrze czuję, że film opowiada o fajnej historii, przyjaźni, jakieś tam walki z mainstreamem i tak dalej, czy tam współpracy jakkolwiek. I
0: no parę fajnych jest tych archiwaliów,
1: nie? Dobre archiwalia, Benedict Passen. Natomiast po prostu tak film nie zrobił, dlatego, że po prostu, że jak masz 6 tematów, to troszeczkę po prostu jest to wszystkim o niczym.
0: Dobra.
1: Słuchaj, dla fana będzie na pewno czymś bardzo...
2: A chętnie mu zobaczył właśnie.
1: Będzie czymś inspirującym, bo tam są świetne momenty. No, żeby zrobić dobry dokument, trzeba naprawdę, kurczę, wiesz, oddać krew, wiesz, i...
0: A czasami trzeba spędzić 4 lata w jednym pomieszczeniu z osobą, którą filmujesz, nie? I wybierasz z tego...
1: Tak. Tylko. A nie 6 dni, tak? Ale natomiast po prostu bardzo się cieszę z tego, że to powstało, tam też dało dużo po prostu napędu, energii, wróciliśmy na tory właściwe.
2: Także ale wiecie, to jest w ogóle kawał historii, przecież płyta była w 98?
1: Tak, 8, tak.
0: W 7 nagrywano.
2: Tak, czyli mundial we Francji. Życie czasami przeliczam na mundiale.
0: Ale były dziewczyny.
1: I jeszcze raz chciałem to powiedzieć, że dla mnie wielką przygodą jest to, że mogę z kumplem, z przyjacielem znowu działać na scenie, że mam kogoś, kto mnie odciąży, kto powie dowcip wyraźnie ode mnie, będzie zrozumiany, bo ma dykcję lepszą. Też powiem tak, Maleczuk wysoki jest, także ważne. No. Przecież słabszy
0: fizycznie. Jednak to jest ważne, widzisz, okazuje się.
1: Zawsze mogę go zapytać, bo jest słabszy fizycznie. Nie, żartuję oczywiście. Nie, słuchajcie, drodzy państwo, po prostu jest to cudowne, że Olaf jest znowu ze mną i że piszemy numery. No nie jest łatwo znieść obok siebie kogoś, kto po prostu, kto jest równie utatowany, responsywny, ma fajny wokal bardzo i jeszcze przy okazji masz dwóch młodziaków, którzy po prostu są lepsi muzycznie od nas, więc doceniamy to, cieszymy się z tego, jak długo nam starczy energii, zobaczymy. Natomiast mamy plan zrobić parę dobrych płyt.
2: To wyprzedza moje pytanie, czego wam życzyć, nie, na tej zasadzie.
1: Zdrowia! I życia! I białka!
0: A o resztę potrafimy sami zadbać.
2: Dokładnie tak. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, niezłymi gośćmi Rock Radia. Dziękować.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mariusz Stramaszczyk też dziękować.
3: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: A naszymi patronami i patronkami innymi są Ciepły z miejsca, Grzegorz Hatala, czyli twój instagramowy pan od podatku. I mógłbym tak jeszcze długo wymieniać.
2: No dalej, dawaj.
1: Dobrze. Magenta, Jean-Claude i Bubciu, czyli legendy z Wizewa.
3: Tak? Tak.
1: Grzegorz Kyc, lepszy niż nic. Mm-hmm.
3: Klasyk.
1: No i się trało.
3: Sporo.
1: No, ale nie, właśnie, ja to wypikam. Więc można w chuj. No, zacznijmy w ogóle od tego, że w studiu Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu.
4: Cześć, dzień dobry.
1: I mam do was takie pytanie na początek. Dlaczego Jędrzej jeszcze nie pokazał dupy?
2: No my czekamy cały czas, nie, sami nie jesteśmy pewni, czy
4: to jest najlepszy. Ciekawe, tak, bo my czekamy, też ludzie, którzy płacą, to znaczy ci konkretni patroni, bo to nie Jędrzej, tylko ludzie, którzy to kierują do Jędrzeja. Ludzie miesiąc w miesiąc płacą jako patroni, a Jędrzej jest strasznie pruderyjny, to prawda. Znaczy dla nas to jest, jakby im dłużej Jędrzej nie będzie pokazywał dupy, tym więcej pieniędzy dla nas, a jesteśmy zakłani, więc to jest super.
2: Ja bym już na samej przyzwoitości pokazał, nie?
4: Tak.
2: W tym
4: taka
2: momencie.
4: Presja też trochę. No. Znaczy mnie nie trzeba prosić dwa razy, nie?
1: A wy wiecie, kim jest Jędrzej?
4: Nie, tak zupełnie serio, to nie. Aha, czy na przykład wiemy, czy to będzie przyjemne, czy nie, to się już stanie.
1: No w ogóle, tak jakby kim jest to
4: podejrzewam, no. Nie, ale obstawiamy, że to mężczyzna.
2: Ostatnio widziałem taką rolkę, jak raperowi Słoniowi krzyczeli z publiczności, żeby pokazał dupę, to jest częste w ogóle. Nawet Dwa Sławy nagrały taką piosenkę, Pokaż dupę ostatnio, którą grają wtedy, kiedy zaczyna się ten...
1: Happening.
2: Te okrzyki z dołu. No i tam Słoń rzeczywiście powiedział, że będzie, bo to było na Juwenaliach, że będzie musiał pójść do dziekanatu chyba i do władz uczelni, bo...
4: O zgodę.
2: Żeby zgłosić tych studentów.
4: No to Słoń żartował, a kilka dni temu Grabarz z Piżamy i Strachów się bardzo zbulwersował tym, że tak gdzieś krzyczano na jakimś koncercie, że było dużo młodzieży i że to jest nie do pomyślenia i że on prawie zszedł ze sceny. To jest punk rock, co?
2: Kiedyś była taka dyskusja na forum kultu, że jakby czy należy krzyczeć Kazik grać kupa mać. Nie? W sensie, no, czy to jest punk rock fajnie niego, czy jednak to są jednak panowie, których nie znasz, więc może jednak zamknijcie mordy z takimi odzywkami.
1: No, biorąc pod uwagę, że muzycy kultu strali na talerz, no to myślę, że nie powinno ich to...
2: Ale to raz.
1: Ale porządnie.
2: No tak.
4: No raz, o którym wiemy, nie?
1: To jest
4: długa historia.
2: Do książki trafiło, do literatury.
1: Tak, jak duża jest szara strefa defekacji na talerz.
4: Naczynia.
1: Tak zwane...
2: W polskiej muzyce.
1: Ciemne liczby. Tak zwane.
4: Tak, to był straszny problem w latach 90.
2: Tak. Panie w kuchniach się nie wyrabiały.
1: Nie mogły to szorować.
2: W hotelach po prostu, co nie wiesz, jak przyjeżdżał Lady Punk czy coś. Nie?
4: Dlatego takie wzięcie miały te takie jakieś arkoroki, te takie brązowo-przeźroczyste.
1: Tak, na nich nie kłące się, nie? Na nich nie było widać.
4: Nie było, oczywiście.
2: No. Duchologiczny wątek, prawda? Wyjaśniliśmy.
4: No. Trochę młodzieży trzeba powiedzieć coś.
1: W ogóle ja od 3 minut próbuję powiedzieć, że... Ale to bardzo dobrze. Ja właśnie liczyłem na taką rozmowę.
4: Tak jest lepiej, nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. To w ogóle nie będzie to w żaden sposób uporządkowane i ja jestem wielkim zwolennikiem tego.
4: Super.
1: Ja chciałem powiedzieć, że podcastex, który tworzą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, to jest podcast.
2: Tak jest.
1: Tak. Który to traktuje o latach 90. i zerowych, natomiast nie w sposób taki nostalgiczno-romantyczny, tylko wy dekonstruujecie tę dekadę, omawiacie rzeczy i zjawiska związane właśnie z tamtymi czasami. I podcastex to jest wasza główna, ale to nie jest wasza jedyna działalność, dlatego że wy nagraliście również dla zaprzyjaźnionego z Rock Radiem Radia Tok FM podcast lub czasopisma.
4: A tak? To jest jakoś powiązane?
1: No.
2: Mają zgodnie, mają kosy.
1: Jest to kapitał po prostu wspólny. Czy polski?
4: Zakładowy.
1: Tutaj niech to zostanie
4: oczywiście,
1: w sferze niedomówień. Nie, to jest od światełek, ten pilot, a to jest od klimatyzacji.
2: Ja wyłączę klimę, bo jest strasznie zimno, proszę państwa, w tym studiu.
1: To jest tętno pulsu, tak?
2: Na żywo, na gorąco.
1: Jak piknie, to wtedy się zamknie. Za chwilę powinno się... Jeszcze raz może piknie, na wszelki wypadek.
2: O, proszę bardzo. strasznie mi, proszę Państwa, wiało prosto w ryj. To jest doświadczenie agorowe w ogóle, no, które miałem od zawsze. Pracowałem tutaj kiedyś w Agorze. A, przepraszam, nie wiadomo, nie, czy Rok Radia to jest Agora, czy nie. To, nie mówimy o tym tutaj.
1: Nie, no mówimy. Okay. Mówimy jak ja to zawsze podkreślam z dumą.
2: Okej, okay, no więc pracowałem tu kiedyś i w takim miejscu, które teraz jest remontowane w newsroomie na dole i tam tak były biurka porozstawiane, że wentylacja nam napierdzielała w oczy prosto i miałem co chwila czerwone gały, proszę Państwa.
1: Ja mam taki problem, że jak za długo posiedzę w klimatyzacji, to mam coś na kształt takiego jakby zapalenia pęcherza. Znaczy czuję, że mi się chce, a mi się nie chce. To jest najgorsze uczucie ever. Nie polecam tego nikomu.
4: To znam to. To może być też związane z wiekiem, nie? Ale to nie wypominając ci absolutnie. Znaczy, my za 10 minut będziemy szli siku, no umówmy.
2: Ja będę siedział tutaj.
4: Jestem zacyfnikowany przez niego.
1: Biorąc pod uwagę, że to i tak będzie zrobiony remont, to myślę, że jak nawet coś tam skapnie, no...
2: Można stać w kącie.
4: A, czyli to jest ta teoria skapywania, tak?
2: To precyzyjnie to, tak? Dobrze, tam akurat jest taki nocniczek, zobacz tutaj.
1: Opa, a tylko, że on jest z dziurą, wiesz? Bo to jest klosz od lampy, tak naprawdę.
2: Ale cały problem jest z dziurą.
1: No w sumie faktycznie, że
4: będzie remont. Taka jego uroda.
1: No. No więc tak, lub czasopisma. Trzy czy cztery sezony były lub czasopism?
2: Trzy.
4: Tak, bo jeszcze był prezydencki podcast dla Toku.
1: A faktycznie. Tak. No. Też go słuchałem, tylko wyrzuciłem z pamięci ten fakt słuchania. Bo ja na polityce tak się średnio znam. To w niczym nie przeszkadza.
4: Próg jest nisko.
1: I też macie na swoim koncie dwie książki z cyklu Polskie Milenium. Przeczytane.
4: Tak, super.
1: No, naprawdę, to są dobre książki.
4: Dziękujemy bardzo.
1: A jak się okazuje, nie każda książka, która traktuje o latach 90. jest z miejsca dobrą książką.
4: No.
1: Ale nie chcę tutaj szkalować Pigauta i Przemka Korso.
4: Kurczę, no, ładnie jest wydane.
2: Bardzo ładnie wydane, mogę powiedzieć.
4: Tak, żeby mówić dobre rzeczy o ludziach, to jest bardzo ładnie wydane. Tak. Ładniej niż nasza. Nie chcę tutaj cisnąć naszego wydawnictwa, ale fakt.
1: No, biorąc pod uwagę, że ja akurat jej słuchałem i waszych książek też słuchałem, to jest to ogromna różnica, jak jest wydane.
4: Wiesz, są tacy ludzie, którzy kupują fizyczne książki i
1: są takie świry.
4: Tę introligatorską maestrię. Nie, jest faktycznie ładnie wydane, no bo to chyba widziałeś, może przynajmniej widziałeś, że imituje kasetę VHS.
1: Tak. No i jest też bogato ilustrowana.
4: Pewnie.
1: Dobra, ale my to nie mieliśmy ich szkalować, bo...
4: Nie, mówimy, że jest ładnie wydane.
2: Ładnie wydana i to tyle w zasadzie.
1: Jest to książka, po prostu.
4: Tak.
1: I teraz tak, na chwilę was rozłączę, to znaczy w sensie, że nie będę was przez chwilę traktował jako
2: kolektywu.
1: Jako kolektywu, właśnie to chciałem powiedzieć. Tak? Tak zwanej świętej dwójcy. Bartek, ty prowadzisz również blog Liczne Rany Kłute.
2: Tak, prowadzę, to jest dużo powiedziane. No, tam
1: on istnieje, tak?
2: Istnieje, ale no, podcastek jest dość zajmującym tematem. Więc...
1: I masz też na swoim koncie współpracę z największymi portalami tak naprawdę. Gazeta.pl, Onet, tak WP i Noise.pl. I też masz na swoim koncie taki cykl Szczerze z YouTuberem.
2: O Jezus, tak. Strasznie dawno.
1: Tak, i powiem ci, że to oraz Liczne Rany Kłute, to było moje pierwsze zetknięcie z twoją twórczością. To były te czasy.
2: Okej. Jest mi bardzo miło, chociaż nie widziałem tego bardzo dawno, tych rzeczy, które tam się działy w tych wywiadach, więc wolę tam nie wchodzić na wszelki wypadek. Nie mam na to wpływu, to nie jest mój kanał, to jest kanał agorowy, ale niech tam se wisi i może niech tam już nikt nie zagląda, chociaż nie wiem.
4: Nie, fajne to było, ja to pamiętam jako widz.
2: Ale ty też byłeś 10 lat młodszy wtedy.
4: Byłem.
2: Byłeś fanem moim.
4: Plus, tego momentu nie zaliczyłem w życiu, ale znaliśmy się już wtedy i podobały mi się te wywiady. Ale czy do tego wracam? Nie widzę powodu.
2: No ja też nie, tutaj się nie dziwię absolutnie. Też. No.
1: A ty, Mateusz, z kolei masz na swoim koncie współpracę z Dwutygodnikiem, z Czasem Kultury, również z Gazetą.pl, Onetem i WP. Założyłeś portal Popmoderna i blog Popland. I ja właśnie chyba z Popmoderny tak naprawdę zacząłem ciebie kojarzyć. No a później się okazało, że doszło do tak zwanego scalenia, można powiedzieć.
4: Szczepienia.
1: Tak.
2: Nawet. Cudowne dziecko dwóch dziennikarzy.
1: I to jest ten moment, kiedy ja bym chciał powiedzieć to, o czym wam mówiłem przed rozpoczęciem rejestracji dźwięków kuchni naszej tutaj agorowej, że ja miałem duży problem z przygotowaniem się do dzisiejszej rozmowy, dlatego że ja was po prostu za dobrze znam, to znaczy za dobrze znam waszą twórczość i ja z jednej strony chciałem, żeby to nie było powielanie pytań i odpowiedzi, które padały w Q&A, w podcasteksie, a już dwa takie Q&A się odbyły, z tego co kojarzę. Po drugie, żeby to było też interesujące dla słuchaczy, którzy nie znają waszej twórczości. A po trzecie, żeby to też nie było takie... Ja bardzo nie lubię takich podcastów, w ogóle nie lubię takich sytuacji, w których spotyka się spotykają się osoby, które się dobrze znają na czymś, albo siebie dobrze znają i się w tym sosie kiszą i to jest kompletnie takie nieinkluzywne, takie, że słuchacz, który jest dla nich obcą osobą i która ich nie zna, jest niezaproszony do tej rozmowy. I to jest w ogóle problem wielu podcastów, mam wrażenie, że one nie zapraszają słuchacza do tego, żeby wniknął w ten temat, tylko oni po prostu stoją sobie w kółku, żartują, to jest takie bardzo insajderskie, a ja jako słuchacz, który nie jestem ich kumplem, to myślę sobie, no dobra, to w sumie jestem tu niepotrzebny.
2: Dlatego zaprosiłeś panią Stefę z Grudziądza, która zaraz tu wejdzie, a ty znikniesz i ona was w ogóle nie zna i będzie to bardzo świeże po prostu.
4: Tak, będziemy testować. Ale to ciekawe, ciekawe, bo tak się zastanawiam. Ciekawe, czy ktoś, kto nie jest naszym, inaczej, kto nie jest twoim jakimś diehard słuchaczem, że słucha wszystkiego, co robi Kaleta, i ktoś, kto nie jest naszym słuchaczem, jeszcze został na przykład, nie? Po tym, co zrobiliśmy przez ostatnie tam 10 minut.
1: Biorąc pod uwagę to, co ludzie piszą, wasi słuchacze piszą w komentarzach, to myślę, że taki strumień świadomości, który tutaj uprawiamy, on jest oczywiście jakoś tam na jakimś szkielecie rozpięty, ale ten szkielet, umówmy się, nie jest jakimś, to nie jest najsilniejszy
4: szkielet. To jest chrząstka bardziej,
1: tak,
4: nie?
1: Tak, raczej tak. Hitynowy pancerz.
4: Półpancerz praktyczny.
1: to moim zdaniem właśnie wasi słuchacze oczekują tego typu
4: tak,
1: wywodów. Zresztą nieprzypadkowo podejrzewam, że od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu po tym takim właściwym odcinku Podcasteksu, wy pozwalacie sobie na takie bonusy tak naprawdę. I ja jako słuchacz zawsze się świetnie bawię, kiedy słucham takich waszych w sumie półprywatnych rozmów tak naprawdę, niezwiązanych często w ogóle z tematem danego odcinka.
2: No bardzo prywatnych ostatnio nawet, nie?
4: Ostatnio bardzo, bardzo intymnych, takich bardziej, takie internal rozmowy, tak. Dosłownie, ale wiesz co, niektóre z tych fragmentów to są rzeczy przypadkowe, to znaczy nagrało się nam coś w trakcie przerwy w nagrywaniu odcinka i potem się okazuje, a może, troszkę być może podczyszczone, bo tam są rzeczy jakieś kryminalne. To faktycznie się tak zdarza, a czasami tak sobie bleblamy już celowo pod tę scenę po napisach i cieszę się, że tak to odbierasz, bo faktycznie chyba ludzie mają takie wrażenie, nie, że to jest troszeczkę jeszcze bardziej za kurtynką. My nie jesteśmy jacyś, może jesteśmy hermetyczni czasami, ale też jesteśmy dosyć mało spięci w trakcie rozmowy, więc jakoś pod tym względem zapraszamy, a tutaj jest faktycznie już taka prywata i czasem się tam wsączy coś, co my sobie powiedzieliśmy w ogóle, nie planując tego publikować. No.
2: To jest być może w ogóle, my tam się silimy na te długie podcasty, do których się przygotowujemy wiele dni i tak dalej, gdybyśmy po prostu puścili, kamerę i zaczęli mówić o związkach na przykład, nie o relacjach,
4: to się,
2: chłopów.
4: To się tak o związkach, o inwestowaniu, o technologii, to się tak skończy. Ja bardzo zazdroszczę w ogóle, tak się przyglądam tej podcastosferze, niż bym słuchał jakoś specjalnie, nie?
1: No, ja
4: wiadomo, że to trafia do ciebie, jakieś rolki i tak dalej, i tak sobie myślę, ja pierdolę, po prostu tydzień pracy nad odcinkiem, nie? Czy jeden, czy drugi, bo się oczywiście wymieniamy, a ci siadają, panie tego, a co tam ostatnio ta doda, nic, po prostu jakiś koszmar, zero researchu, tylko opinie i luźna gadka i to czasami żre, po prostu żre. Nie?
2: To tam jeszcze, że doda, czy musisz wiedzieć cokolwiek w ogóle, nie? Ale ostatnio była taka rolka, chodziła z dwóch kolesi, którzy mówili, jeden zapytał drugiego, co sądzisz o włosach na rękach u kobiet, i drugi zaczął mówić, że nie, chyba jest trochę przeciwko, po czym zatrzymał się, powiedział, nie, chociaż w sumie nie przemyślałem tego, nie, więc już naprawdę to już nic nie musisz, jakby tam to mówisz literalnie cokolwiek.
4: To są tak, ćwierć
2: opinie. Japping podcast.
4: Ale wiecie, przepraszam jeszcze właśnie a propos tego, ja jeszcze rozumiem, jak ktoś ma pewien rodzaj, nie wiem, charyzmy, nie wiem, budzi sympatii i tak dalej. Ja teraz nie oceniam nas pod tym kątem, tylko mówię o innych twórcach, że tak, no dobra, siedzą i pierniczą, ale to jest jakoś tam strawne albo przyjemne. Ale na przykład pojawiają mi się jakieś takie nowe rzeczy, które są turbo wtórne na poziomie tematycznym i też nie ma w tych gościach czy gościuwach, dobra, ale teraz mam na myśli jeden konkretny, samiec beta oczywiście, nie? To nie o nich chodzi, że nie ma w nich żadnego jakiegoś takiego błysku, jakiegoś, nie ma tam też żadnego takiego widzu, nie wiem, nie ma warunków wokalnych. I tak sobie patrzę, Jezus, no po co w ogóle, pchasz się, na tej gałęzi już po prostu ona się ugina, pchasz się, potem się okazuje w ogóle, że oni mają jakieś niesamowite viewsy, których my nie mamy i nie mówię tego z bólem tyłka, tylko stwierdzam fakt, a potem się okazuje, że na przykład TVN robi tam reality show i robi odcinek specjalny i oni tam są zatrudnieni jako wywiadujący uczestników, czyli jeszcze mają jakąś taką, fuchę mainstreamową, medialną, bulwar podlaski. Ja nie będę strzelał w powietrze, jak polscy raperzy. kojarzy.
2: Ja nie kojarzę w ogóle tego.
4: No widzisz, no, ale to, okay. to jest zaskakujące, to znaczy to zainteresowanie słuchaczy, słuchaczek na pstrym koniu mm-hmm. jeździ i różnie to bywa, nie?
2: Wiesz, my tak naprawdę, ale są tacy naturalci, jak na przykład żurnalista, co nie? Już pomijając kwestie bardzo, prawda, bardzo kryminalne dobre. I tak mm-hmm. dalej. Czy dobre, czy niedobre? No właśnie, ludzie tego słuchają, no bo ten to nawet nie jest pomysł, tak? Tylko to po prostu był sposób, w jaki on rozmawia z ludźmi, że daje im powiedzieć literalnie cokolwiek, tak? I to trwa przez 3 godziny. No po prostu działa, tak? Zwyczajnie, no nie? I to też należy... Ja jakoś tam to... nie poszedłbym tam w życiu, no nie? I dziwię się niektórym, że chodzą, ale ja to jakoś tak doceniam, no bo to jest taki trochę... Może nie talent, to jest za dużo powiedziane, ale... Przecież może naturalny talent, to jest dobre określenie, nie? Że po prostu gadasz, no i nie każdy w ten sposób by się przebił, bo tych wywiadów jest sporo jednak w sieci, co nie?
4: Tak, chociaż wydaje mi się, okej, być może się nie znam na internecie i historia to zweryfikuje, ale wydaje mi się, że ta jego wolta z tym odkryciem twarzy, już pomijając wszystkie inne aspekty jego działalności, że to nie będzie dobre. Nie,
2: nie absolutnie nie. No. To jest... To był gość, który miał w opisie na Facebooku, nie wiem, być może ma cały raz napisane Hank Moody współczesnego świata. To po pierwsze.
4: Jeśli się okaże, że Piotr C, to również on, to wyjadę z tego kraju pięknego naszego.
2: No, w każdym razie tak, to nie będzie dobre dla niego, dlatego że to jednak jakoś tam być może działało, że to była jakaś taka tajemnicza postać poety.
4: Tak, że możesz tam wstawić jakąś twarz, tak, nie? A teraz to ujednoznacznienie jest jednak tak bardzo płaskie, to jest w połączeniu z jego jakąś niespecjalnie wysoką wydolnością intelektualną.
2: Mateusz.
4: Obrażamy osoby.
1: Pięknie określone. Mm-hmm.
2: Ja tam wstawiałem twoją twarz, Mateusz, do niego, jak zawsze, jak słuchałem.
4: I tylko słuchałeś w trakcie słuchania?
1: Czy było rozciąganie małysza?
2: Teraz jest. Państwo tego nie widzą, ale...
1: No, magia radia. Teraz wyobraźni.
2: Słuchajcie, proszę państwa, wyłączyłem klimę i teraz jest mi za ciepło, wiecie? No, to jest paradoks klimy, słuchajcie, nie?
4: Ale wiesz, że można regulować temperaturę jeszcze, nie?
2: Wiem, ale to bardziej mi tutaj wkurza, że na mnie leci to zimno dokładnie, nie? Ale to zobaczymy.
1: To możemy zrobić jak w siatkówce przejście po prostu, po jakimś tam serwie.
4: Tak. Jak w siatkówce nie odbierasz, no to strata przejście.
2: Smoka wejście, oczywiście.
4: Możemy się zamienić w ogóle. Jestem w bluzie, więc spoko.
2: Zobaczymy.
4: Z marzluchem.
1: Otworzyło się dobrze, bo to państwo tego nie widzą, ale w tym momencie się taka skrzynka z klimatyzacją.
2: Technika się dzieje.
1: Tak, z klimatyzacją, ona ma taki daszek i on tam się, taka klapa to jest, tak?
2: Świetna audycja.
1: Tak,
4: no nie każdy Polak wie, nie?
2: Także będzie teraz na mnie wiało, ale proszę bardzo, kontynuuj.
1: Dobra, czyli my już trochę poszkalowaliśmy tego żurnalistę.
2: Tak, klimatyzację.
1: Dobra. W ogóle najlepsze jest to, że ja przeważnie taki wstęp robię w 40 sekund, a mamy 18 minut, ale bardzo dobrze. Dlatego, że...
2: Masz mniej roboty?
1: Nie, znaczy ja będę miał więcej roboty przy montażu tego, ale to spokojnie, bo to jest ja się... Znając waszą twórczość, ja się dobrze wiedziałem, na co się pisze.
4: No tak.
1: Więc ja będę po prostu montował do 4 nad ranem, ale z uśmiechem na ustach.
4: Z uśmiechem, bo teraz zacząłem mieć wyrzuty sumienia i miałem proponować, że może my to zmontujemy, albo Krzysiek Tugilewicz, nie, jeśli się zgodzi.
1: Da się radę na czwartek?
4: No nie, bo on jest teraz wyjechany, no teraz właśnie, na urlopie. No.
2: To co obiecujesz?
4: No myślałem, że później.
1: Nie, ja bym nie chciał mieć takich ghost montażystów po prostu, tylko ja w sensie bym się z tym źle czuł, tak? Chodzi mi o to, że ja w ogóle prawdopodobnie ze względu na swoje niezdiagnozowane OCD i Aspergera też, chociaż bardziej OCD w tym wypadku, to ja podchodzę do montażu dźwięku z po prostu jubilerską precyzją i nie ma tam w tych podcastach, w tych audycjach, które przygotowuję, no mogę powiedzieć, żadnego przypadkowego dźwięku.
2: Nie ma ykania?
1: Nie ma.
2: Okay.
1: Nawet powiem wam taką ciekawostkę, że kiedyś tutaj był pewien człowiek związany z filmem, który się nie cały czas, ale w takich, no może kluczowych, w niektórych momentach się jąkał. I ja tak zrobiłem.
2: Andrzej Wajda.
1: No, on wtedy byłaby dość poważna techniczna przeszkoda przed zaproszeniem.
4: Był nieaktywny.
1: Tak, nieaktywny.
2: Trochę nekromancji.
4: Tak. Czyli zanus. No i dobrze.
1: No i po prostu zrobiłem tak, że się nie jąkał.
2: Okej. Nakrzyczałeś na niego.
1: Tak.
2: Przestał się jąkać.
1: Stary, weź. Nie odpierdalaj.
2: No dobrze, przepraszam.
1: Mów normalnie.
4: Jesteś
1: w radiu.
4: Właśnie, to jest radio, nie? Jakiś standard jakikolwiek. No, to nie jest przyczepa na planie.
2: Jeszcze pisał lewą ręką, Kuba mu po prostu związał tę rękę z tyłu. Nie, pisz prawą normalnie.
4: Tak. Linijka, te sprawy.
1: No tak, klęczenie na grochu.
2: Trochę dyscypliny, nie?
4: No, polskie gimnazjum.
1: No więc to jest w ogóle wstęp do wstępu tak naprawdę przez cały czas. Mhm. Więc, to powiedziałem, że miałem trudność w przygotowaniu się do tej rozmowy. Dobrze, moi drodzy, to teraz możemy zrobić...
2: My jesteśmy podcasteks?
1: Tak, lecimy. Nie, to jeszcze, my się jeszcze nie rozkręciliśmy.
2: Okay.
1: Podobny w ogóle poziom takiego szaleństwa był, kiedy kilka tygodni temu tutaj przyszedł Bartek Zalewski.
2: Zawodnik, no.
4: No, nawet bym się obawiał określenia tego podobnym poziomem, bo mieliśmy styczność z Bartkiem, pozdrowienia, no i to jest człowiek absolutnie szalony.
1: Człowiek
4: my jeszcze jakoś trzymamy czasami.
2: Tak, ja go nie znam tak za dobrze osobiście, więc nie mam tutaj żadnego, ani nie jestem zależny od niego, nie wiem, zawodowo, więc nie mam żadnego interesu w tym, żeby się mu podlizywać. Uważam bez kitu, że to jest w polskim showbizie topka najbardziej błyskotliwych osób i to taka ścisła topka.
4: Ja bardzo lubię.
2: Najszybciej myślących, po prostu kojarzących.
1: No ja na początku rozmowy z Bartkiem próbowałem go doścignąć w tych jego... No. Natomiast ja odpadłem po pierwszym okrążeniu.
2: Ja nie wiem, jak się tak żyje. Kiedy cały czas masz te... Nie wiem, być może tak nie jest poza wywiadem, być może on cię uspokaja, ale jeśli tak jest cały czas, to po prostu to jest jakaś pęd myśli. Te miechy cały czas tam mielą.
4: A czy ktoś nam nie mówił ze środowiska, że nie, no to Zalew tak, nie? Że tak jest po prostu. Tak prywatnie. Chyba nie wiem, czy to nie było. Dobra, nie będę tutaj wyciągał, ale możliwe, że
1: można
4: tak.
1: Wiem, że można te stany indukować, tak? Tylko, że to nie jest tanie i...
4: To chyba też już nie jest jego przypadek, bo on o tym też mawia czasami.
1: Ja nic nie sugeruję.
4: Ja wiem, ale on chyba był rozrywkowy. Mówię to jako widz jego stand-upu tam różnych rzeczy w przeszłości. I tak, i rzeczywiście nie mamy w tym interesu. Też bardzo lubiłem jako stand-upera i w końcu go poznaliśmy, bo byliśmy u niego w podcaście, który robił dla... Nieważne.
2: Dla firmy.
4: Dla WP.
2: Z Niemiec firmy.
4: I jak usiedliśmy, to sobie kurwa, to się dzieje cały czas, to znaczy tak właśnie będzie. I potem też stwierdziłem, nie, kompletnie jesteśmy w ogóle niezabawni, nie zrobię nie ma sensu, więcej nie idziemy do takiego dobrego stand-upera. Jak Kontewski będzie miał podcast, to ja nie idę, to idź sam.
1: Tak, tylko że w momencie, kiedy komik prezentuje taki bardzo abstrakcyjny humor, to też będąc jego rozmówcą i chcąc go trochę, powiedzmy, dogonić, no ciężko dogonić zawodowego komika, nie będąc zawodowym komikiem, tak, ale chcąc dotrzymać mu kroku jakoś tam, bardzo szybko się okazuje, że on po prostu w tym swoim dowcipie krąży kompletnie nieprzewidywalnymi ścieżkami i ja w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, no nie będę próbował być równie zabawny, bo to się nie uda prostu. Mm-hmm. Więc zmieniłem trochę strategię, ale dobra.
4: Zacząłeś być bardzo smutny.
1: Tak.
4: I ostentacyjnie niezabawny.
1: Otóż to.
2: Nie śmiałeś się z niczego, co powiedział.
4: Nie. Chciałeś zabić jego humorek. Tak.
1: To się okazało nieskuteczne kompletnie.
4: No wyobrażam sobie. To jest ciekawa bardzo postać.
1: Niezłymi gośćmi Rokradia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Twórcy podcasteksu i ja nie planowałem, że my zrobimy pierwszą część ze wstępu tej rozmowy, ale tak się stało. Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę.
4: Super.
2: I jeszcze 6 godzin.
1: Warto było tę drugą kawę wypić, dlatego że ja teraz czuję, że rzeczywiście jestem w takim optymalnym tym.
2: A, co jeszcze tam?
1: Dobrze, proszę bardzo, Bartek, czuj się jak u siebie w domu. Naprawdę.
4: A to co, to teraz będzie muzyka?
1: Tak, teraz będzie
4: muzyka.
1: Proszę Państwa,
4: Nickelback Rockstar.
1: Wiesz co, nie, teraz może być na przykład ten WW, papierosy i gin. Albo na przykład, budka suflera, Cień Wielkiej Góry na przykład.
4: Dobrze.
1: Nie?
4: Piąty bieg?
1: Piąty bieg nie. No na przykład co może być? Taki Ira, mój dom.
2: Wiecie, że w zespole WW śpiewa Wojciech Waglewski, taki z wielką okoliczności?
4: Jest.
1: Tak, a on nie odszedł ostatnio z WW przypadkiem?
2: Wygląda jak paździoch, to tyle wiem o nim.
4: Jakuba Żulczyk.

0: A dużo żartów, które są zrozumiałe raczej dla słuchaczy. Prawdopodobnie tak, ale to jest bardzo przyjemne w ogóle. No więc dobra, o rozwoju. Moi drodzy, to będzie teraz takie poważne pytanie z grubsza.
1: Tak.
0: Dlatego, że tak, Podcastex działa od roku 2021. I ja w zasadzie od samego początku niemal też was słucham, bo odkryłem was, kiedy na koncie mieliście raptem kilkanaście odcinków i od tego czasu...
2: Tak, to jesteś true.
1: True
0: tak,
1: gracz, no.
0: Dokładnie tak, więc gdyby ktoś mnie spotkał w waszej koszulce albo w majtkach na ulicy i powiedział, tak, to wymień tematy trzech odcinków, ja bym wtedy powiedział.
2: Przepszytko, nie?
0: No.
1: Super.
2: A trzech pierwszych byś wymienił?
0: Trzech pierwszych. Pamiętam, że była Edyta Górniak na pewno, gdzieś tam na początku.
2: Tak, tak, tak.
0: Był w ogóle też odcinek o programie Ziarno.
2: No, ale to już później.
0: Tak, tak, tak. Był też odcinek o, chciałem powiedzieć, o maratonie Uśmiechu, Uśmiechu Warte.
2: Nie, był wywiad z panem Tadeuszem.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Był wywiad też z panem Krzysztofem Marcem o TikToku.
2: Tak.
0: No nie?
2: Był,
0: był też wywiad, był też odcinek, który mnie mniej interesował, bo mniej, dlatego że ja sportem się średnio, ja się sportem tak jak polityką interesuję. Był o mundialu. Którym? Francja 98 prawdopodobnie.
1: Był.
2: No Francja 98, Euro 2000, to był drugi albo trzeci odcinek. Jeszcze był kosmiczny mecz na początku.
0: Tak, i był też odcinek, kilka, to była seria tak naprawdę, taka rozciągnięta w czasie, o One Hit Wonders i o dziwnych okładkach płyt.
2: A tak, mieliśmy takie próby z wizualnym materiałem. Tak, to są zróbmy, ja nie wiem jak to dla państwa będzie, ale
1: tak,
2: dla nas
1: się
2: świetne,
1: tak myślę właśnie.
2: Że zróbmy dalszy ciąg taki, że Kuba przez godzinę wymienia wszystkie.
1: Odpytujemy tak, Kubę od każdego odcinka.
0: Ja będę siedział i będę sobie po kolei przypominał patronów i patronki.
2: Aha, o albo.
1: No jeszcze tak, był ten Jakimowicz był.
2: Tak. Rywin Gates.
0: Tylko, że Rywin Gate to już było późniejsze.
2: Tak, to już byliśmy dojrzałym podcastem. Tak,
0: No dobra, no to dobrze, więc teraz tak.
2: Rozwój.
0: Macie na koncie ponad 200 odcinków w tym momencie.
1: No nie, no jeszcze.
0: No dobra, ale to będzie,
2: ale
0: jak to będzie leciało, to... A potem było jeszcze kilka takich odcinków nienumerowanych
2: tak naprawdę.
0: No więc przyjmijmy, że ponad 200.
2: Około
0: 200. I kilka dni temu minęła czwarta rocznica publikacji waszego pierwszego odcinka. Dlatego, że pierwszy wasz odcinek, jak twierdzi Wikipedia, a nie wiem, kto tam pisał ten artykuł, czy Krzysiek na przykład tam Tubilewicz pisał.
2: Nie. Zrobimy w ogóle z Krzyśka osobę, która za wszystkim tu stoi.
0: Tak,
2: tu zmontuje,
0: tak,
2: napisze na Wikipedii.
0: Czyli to pewnie Kicia Pestka na przykład.
2: Nie. Znamy chyba personalia tej osoby, ale jako, że w tej nocy są błędy, to nie chcę tego wyciągać, bo to
1: są
2: będzie
1: błędy, tak?
2: Kogoś... Tak. A przepraszam, powiedz, jaka tam jest data?
0: Chyba jeden z pierwszych dni czerwca. Trzeci chyba?
1: Ale 21 roku, nie drugiego roku. No,
0: pierwszego.
1: No, powiedziałeś, że drugiego wcześniej.
0: Nie, pierwszego powiedziałem.
2: Okay.
0: A,
2: pierwszego.
0: Bo mi się popaliło, bo jest 2026.
1: Tak, właśnie.
0: Czyli piąta rocznica.
2: Tak. No, to się zgadza.
0: To przepraszam, ale po prostu jeszcze żyję w ubiegłym roku tak naprawdę.
2: No, taki właśnie.
1: Wiadomo, do listopada, nie?
0: No. A rok 2000 był 5 lat temu. A kiedy... Dobrze, to teraz przejdźmy już do tego pytania.
1: No właśnie.
0: Kiedy się zorientowaliście, że Podcastex to jest coś więcej niż taki zajawkowy projekt robiony dla garstki słuchaczy, a poważny biznes? Oczywiście nie mówię tego z przekąsem, ale no bo generalnie wiem z Q&A, że to jest główna rzecz, którą się zajmujecie i to jest też rzecz, która wam przynosi pieniążki, więc no jest to poważny biznes, tak? To jakby bez cienia ironii.
1: Za siebie mogę powiedzieć, że w momencie, w którym odszedłem z części etatu, na której byłem, znaczy ta część etatu skracała się i skracała, była coraz skromniejsza i w końcu nic z tego etatu nie zostało w firmie, w której pracowałem, więc to rzeczywiście był taki moment. Wydaje mi się, że to przyszło jakoś po końcu pierwszego sezonu, na początku drugiego. Gdy wróciliśmy z drugim, zobaczyliśmy, że jest ten boost słuchaczy, że być może część osób doszła w wakacje, usłyszała, że coś takiego jest, nie? I mieliśmy faktycznie wtedy te wyniki dużo lepsze i one się tylko zwiększały do jakiegoś momentu. No
2: tak, myślę, że to był drugi sezon faktycznie. Zrobiliśmy ich troje, zrobiliśmy lisa, nie? Lisy. I te odcinki, tak. I te odcinki się niosły jakoś tam. I te rzeczy zaczęły latać, udostępniane przez też jakieś zasięgowe postaci czasami. Więc to tak troszkę poważniej zaczęło wyglądać. A potem uruchomiliśmy Patronite'a, bo to już było później, już chyba w drugim sezonie uruchomiliśmy Patronite'a, po tam miesiącach zastanawiania się, czy to w ogóle wypada.
0: Czy wypada, tak?
2: Debil. Oczywiście, że wypada.
1: Pieniądzory.
2: Tak, i okazuje się, że no, ludzie rozumieją tę formułę, no to jest do

0: dobrowolne absolutnie i że się dorzucają do tego interesu. A jak oni się dorzucali do interesu, to my też no, mogliśmy rezygnować z jakichś rzeczy zleceniowych po prostu i odcinać i poświęcać więcej czasu. No i to już się tak napędzało. Ten Patronite też się napędzał. No, ale ten drugi sezon mi się wydaje jakiś taki przełomowy. Nie?
1: Niezłymi gośćmi Rock Radia byli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Podcastex. Dzięki.
0: Dzięki i przepraszam.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
4: Reklama.
5: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Po reklamie.
3: To jest
4: Rock Radio.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.